0: Ostatnimi czasy w Polsce pojawił się zespół, który bardzo lubię i bardzo szanuję, również ze względu na to, że nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, ale brzmienie tego zespołu, sposób śpiewania wokalisty i same konstrukcje piosenek naprawdę bardzo mocno przypominają mi Kings of Leon.
1: Ale w ogóle to nasi słuchacze już mogą kojarzyć ten zespół, ponieważ już jeden numer kiedyś graliśmy.
0: Kilka dni temu zespół Dziwna Wiosna, bo o nim mówimy, pokazał światu swój trzeci singiel zatytułowany Stracone.

ponieważ dzisiaj zajmujemy się piosenkami nowymi albo takimi, których jeszcze nie słuchaliśmy w naszej audycji, postanowiłem pochylić się nad postacią znakomitego warszawskiego gitarzysty, wokalisty, ale również basisty, bo Adam Zalewski, o którym mówię, występował i występuje w wielu różnych składach i w wielu różnych projektach, ale dopiero w ostatnich 2 latach zaczął prezentować materiał podpisany swoim własnym nazwiskiem i w 2018 roku pojawiła się płyta zatytułowana Na żywioł, a na tejże płycie znalazł się utwór zatytułowany Cały Boży Dzień.

0: A teraz będzie taka ciekawa sprawa. To będzie bardzo świeży, idealny do naszej audycji, bo świeżutki jak szczybiorek na wiosnę, Matt Ostrowski. I cieszę się, że możemy zaprezentować jego utwór w naszej audycji, bo to było tak, że Matt Ostrowski napisał do nas wtedy, kiedy my wydaliśmy własnym sumptem pierwszą płytę Sosnowskiego i od tamtego czasu z nami jest i pomagaliśmy mu, zadawał nam dużo pytań, a my chętnie na te pytania takie praktyczne odpowiadaliśmy i wydaje mi się, że być może trochę zmotywowaliśmy go w jakiś sposób, co myślisz?
1: No, mamy taką nadzieję, ponieważ Matt Ostrowski w moim mniemaniu jest chłopakiem niezwykle zdolnym, utalentowanym, cały czas podążający swoją własną drogą, której mam wrażenie cały czas szuka, udziela się w wielu projektach i raz na jakiś czas w sieci pojawiają się utwory sygnowane jego nazwiskiem. Nowe piosenki, które rejestruję regularnie, i dzisiaj chciałbym Państwu zaproponować jedną z nich. Piosenka Matta Ostrowskiego zatytułowana Somebody.

A teraz nowe odkrycie naszej rodzimej wytwórni Mystic, czyli Waluś Kraksa Kryzys, który okazuje się bardzo, bardzo interesującą postacią, nie tylko jako wykonawca, ale też w ogóle jako człowiek i jako artysta. I też chcielibyśmy go wesprzeć i zaprezentować Państwu jego utwór, nie ten, który wykonuje z Królem, bo ten na pewno już większość z Państwa słyszała, tylko trochę wcześniejszy, zatytułowany Na Noże. Ale bardzo polecam przysłuchać się jego tekstom, bo naprawdę mają w sobie wiele ciekawych treści, mimo z pozoru prostych słów. Na Noże.

A teraz zróbmy taki eksperyment, bo być może nie znają Państwo jeszcze tej wokalistki, która nazywa się Arlo Parks, jej najnowszy singiel Hope. Chciałabym, żebyście Państwo wysłuchali go i wyobrazili sobie, jak może wyglądać ta osoba, która ten utwór śpiewa.

0: Sosnowski, jak byś obstawiał, że wygląda ta osoba?
1: Prawdopodobnie jest kosmitką i jest cała zielona. Czy dobrze odpowiedziałem?
0: Ratujcie, proszę.
1: Znaczy, wiem, o co chodzi. Ja wiem, jak Arlo wygląda i faktycznie spodziewałbym się po głosie i po sposobie śpiewania osoby o raczej jaśniejszym kolorze skóry.
0: Ja powiem inaczej. Kiedy pierwszy raz usłyszałam Arlo Parks, wyobraziłam sobie, że to jest jakaś drobniuteńka po prostu dziewczyneczka o białym kolorze skóry, totalnie europejskich korzeniach. Jakoś tak gdzieś ta barwa jej głosu i sposób śpiewania mi to w głowie umiejscowiła. A okazuje się, że Arlo Parks jest czarnoskórą kobietą z korzeniami z Nigerii, z tego co pamiętam, z Nigerii.
1: Nigeria, Czad i Francja.
0: Tak, korzenie nigeryjsko...
1: Czadyjskie.
0: Tak, i korzenie to Nigeria, Czad i Francja. A wychowała się od początku w Londynie, w Wielkiej Brytanii, więc niesamowity miks i bardzo to takie rzeczywiście nieintuicyjne, ale myślę, że Arlo ma ogromne szanse na wielką karierę, dlatego że ten jej singiel po prostu jest teraz absolutnie wszędzie, na listach australijskich, na listach brytyjskich oczywiście, ale też u nas się pojawia w Stanach. Myślę, że będzie o niej niebawem bardzo głośno. Dlatego warto posłuchać, kto zacz. A teraz nie powiem Państwu, kto gra ten numer. Niech to pozostanie chwilowo tajemnicą. Utwór nosi tytuł Not My Friend i też jest zupełnie nowy.

0: No i skąd był ten zespół? W jakim języku śpiewał? Jak śpiewał w tym języku?
1: I jeszcze się nazywają dla zmyłki Oxford Drama, proszę państwa. A są skąd? Z Wrocławia. Z Wrocławia, naprawdę. A brzmią absolutnie światowo.
0: Po prostu Wrocław został tymczasowo przeniesiony do Wielkiej Brytanii. I stąd właśnie takie wpływy.
1: A Oxford Drama to jest zespół, który już chyba od 2014 roku funkcjonuje i jest to duet Małgorzaty Dryjańskiej i Marcina Mrówki. Bardzo żałuję, że dopiero teraz odkrywam ich twórczość.
0: Mamy na swoich sumieniach bardzo wiele grzeszków różnego rodzaju. I teraz nie będzie o grzeszkach, ale będzie o takim moim zupełnie nowym i niespodziewanym podejściu do odkrywania muzyki. Otóż staram się odżegnywać od takiego portalu jak Facebook i trochę przesiadłem się na Instagrama, a tam, ku mojemu zdziwieniu, bardzo dużo reklam związanych z nową muzyką, z nowymi zespołami i z nowymi piosenkami. W ten oto sposób zupełnie przypadkowo, ale ponieważ wychodzę z założenia, że nie ma w życiu przypadków, to może takie było przeznaczenie używania Instagrama, żebym spotkał się z zupełnie nowym zespołem, choć nie do końca nowym, bo zespół został założony w 2015 roku. Zespół nazywa się The Mighty Orchid King, pochodzi z Wielkiej Brytanii. No i jest to jeden z tych zespołów, który kontynuuje stosunkowo nową tradycję związaną z nowym podejściem do psychodelicznego rocka.

I kolejne odkrycie z Wysp Brytyjskich, czyli Poppy Ajuda. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam jej skomplikowanie piszące się nazwisko. I też widzę, że to jest bardzo świeża artystka, która zaczyna istnieć coraz bardziej na playlistach Spotify'owych i na listach przebojów, a to jej nowiuteńki singiel Weakness.

0: Nie wiem, czy Państwo zauważyliście, ale ostatnio na rynku jest jakieś zatrzęsienie żeńskich, bardzo ciekawych głosów. Odkąd Billie Eilish zrobiła takie swoje wejście smoka, to po prostu no, baby wzięły i zdominowały trochę rynek muzyczny. Nie masz takiego wrażenia?
1: I to tak zawsze jest, że jak chłopaki wchodzą, to dziewczyny robią w międzyczasie swoje, potem chłopakom kończy się materiał, no i dziewczyny przychodzą i pokazują, jak to powinno się wszystko robić.
0: Ale tak naprawdę bardzo mnie to cieszy, bo był taki moment, że było bardzo mało ciekawych głosów. Wszyscy mówili tylko o Amy Winehouse i Adele, a tutaj się okazuje, że tych możliwości jest dużo, dużo więcej.
1: Przechodzimy do ostatniej piosenki w dzisiejszej audycji. Niestety już, bo bardzo nam miło dzisiaj się tutaj siedzi i prezentuje muzykę. Ostatnią piosenką, jaką chciałbym Państwu zaproponować, jest piosenka Nathaniela Ratcliffe'a, którą tenże wokalista i kompozytor napisał specjalnie dla Justina Timberlake'a. Justin Timberlake gra główną rolę w nowym filmie zatytułowanym Palmer. Na prośbę Justina Nathaniel napisał piosenkę zatytułowaną Redemption.
0: I myślę, że ten utwór doskonale Państwa ukołysze. Od nas na do widzenia. A w dzisiejszej audycji specjalnie dla Państwa muzykę prezentowali
1: Zupełnie nieoczekiwanie. Sosnowski.
0: i Górecka.
1: Do
0: Do
1: usłyszenia.
0: usłyszenia.

0: W Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: czyli Górecka
2: i Sosnowski
1: trują o muzyce.
0: Radio Baobab.

0: 1956 roku i była to gitara, którą słynną uczynił Chuck Berry. Właśnie taka promocyjna fotografia Chucka Berry'ego z tą gitarą w jego czarnym smokingu była wykorzystywana do promocji ówczesnych nagrań Chucka Berry'ego, nagrań, które wywarły ogromny wpływ na karierę Claptona. Clapton kupił sobie taką gitarę i wystąpił z nią w 1986 roku podczas wspólnego koncertu z Chuckiem Berrym. To był koncert zorganizowany z okazji 60. urodzin Berry'ego. Ten koncert został sfilmowany, nosił ten film tytuł Hail, Hail, Rock and Roll. Pochodzą z niego również ścieżki dźwiękowe utrwalone na płytach. Clapton wyznaje, że kupił tę gitarę specjalnie, żeby zaimponować Chuckowi Berrymu, czy też może raczej, żeby okazać mu swój szacunek. No i kiedy wszedł na scenę, wspólnie z Berrym eksponował ten instrument, ale okazało się, że Chuck Berry w ogóle nie zwrócił na ten instrument uwagi. Ale przede wszystkim zagrali. Zagrali właśnie tak. Wee Wee Hours, Chuck Berry i Eric Clapton.
1: When it comes to singing the blues, he sings the blues. Ladies and gentlemen, Wee Wee Hours.

następną gitarą, która jest bohaterką albumu z gitarami Eryka Claptona, jest Fender Stratocaster z 1958 roku, zwany przez fanów tego instrumentu Mary Kay Fender. Mary Kay i jej trio uchodzili w latach 50. za kobiecy synonim rock'n'rolla i tej ery. I właśnie Mary Kay grała na białym Fenderze Stratocasterze, który wzbudzał powszechny zachwyt. Clapton bardzo poszukiwał takiego instrumentu, no ale znalazł go dosyć późno, bo dopiero w latach 80. I wykorzystał tenże właśnie instrument, wspomniany Fender z 1958 roku, tak zwany Mary Kay Fender, podczas pracy nad albumem Pilgrim. Ta gitara zabrzmiała także i w tym nagraniu, Going Down Slow.

Kolejna gitarowa przyjaciółka Ericka Claptona to Gibson z 1964 roku, Gibson ES-335TDC. Ta gitara zabrzmiała na wielu płytach, na Goodbye Creamów, na Blind Faith, na płytach solowych Claptona, No Reason to Cry, Another Ticket, Journeyman, From the Cradle, ale tak naprawdę po raz pierwszy słychać ją na płycie z 1964 roku, czyli na albumie Five Live Yardbirds. To właśnie w tym roku, 1964, Clapton kupił sobie tę gitarę. Oto Five Live Yardbirds i Good Morning, Little Schoolgirl.

Kolejna gitara to też jest Gibson. To jest gitara, którą Clapton kupił sobie w 1965 roku w sklepie muzycznym na Charing Cross Road w Londynie, a poszukiwał jej tego typu dlatego, że oczarował go Freddie King, który grał właśnie na tym instrumencie, nieco starszym, bo z 1954 roku, no a wiadomo, że przecież właśnie Freddie King był jednym z wzorców wczesnego Claptona. Ten instrument zabrzmiał także podczas słynnej sesji nagraniowej Ericka Claptona z Johnem Mayallem i The Blues Breakers. Bardzo lubił ten instrument i przeżył ogromnie to, że podczas jednej z prób grupy Cream w 1966 roku ta gitara została skradziona. No ale dźwięki się zachowały. Zachowały się właśnie na płycie John Mayall Blues Breakers with Eric Clapton. A tak zabrzmiała ta gitara w nagraniu Hideaway.

Są dwie najsłynniejsze gitary, które rozbrzmiewały na koncertach i nagraniach Claptona. Jedna to słynna Blackie, a druga równie słynna Brownie. No i teraz kolej właśnie na tę Brownie, bo to tak naprawdę był pierwszy Fender Stratocaster, który Clapton kupił na własność. To był model z 1956 roku. Dzisiejsza wartość tych właśnie modeli waha się między 80 a 100 tysięcy dolarów. Natomiast na aukcji, o której wspomniałem na początku audycji, Brownie osiągnęła wartość 450 tysięcy dolarów. I wtedy był to rekord, jeśli chodzi o wartość gitary sprzedanej na aukcji. Rok 1999. Brownie stała się jedną z najważniejszych gitar Claptona. Została wykorzystana także podczas słynnej sesji do albumu Layla and Other Assorted Love Songs w 1970 roku. Zabrzmiała także i w tym nagraniu. Key to the Highway.

0: Thank you.
1: Przyszła kolejna gitarę akustyczną. To gitara Martin z 1966 roku, numery 00028/45. Ta gitara na aukcji Christie w 2004 roku została sprzedana za $186,700. A kupił ją Clapton w 1970 roku, kiedy jeździł po Stanach Zjednoczonych z Derek and the Dominos i po występie w telewizyjnym show Johnny'ego Casha w Nashville kupił ją tego samego dnia, kiedy nabył słynną Blackie. Ten Martin zabrzmiał pięknie na albumie 461 Ocean Boulevard, z którego pochodzi także i to nagranie, Walking Down a Road.

Kolejny Fender Stratocaster być może nie jest tym najsłynniejszym, ale niewątpliwie to jest najwcześniejszy Fender, jaki był w posiadaniu Claptona, bo to jest gitara z 1954 roku, sprzedana na aukcji Christie w 1999 roku za 190 tysięcy. Wykorzystał ją Clapton podczas swoich tournée po Japonii, także wtedy, kiedy grał w Polsce w sali kongresowej i w Spodku. A my posłuchamy, jak zabrzmiał ten Fender podczas słynnego koncertu dobroczynnego, z którego dochód był przeznaczony na ARMS. A ARMS to jest skrót od Action and Research into Multiple Sclerosis, czyli na akcję skierowaną na pomoc osobom chorym na stwardnienie rozsiane. W 1983 roku odbył się w Royal Albert Hall w Londynie koncert na rzecz pomocy osobom właśnie skazanym na tę chorobę. Wśród zaprzyjaźnionych muzyków cierpiał na nią również były basista Small Faces i Faces, czyli Ronnie Lane. Ten koncert zgromadził wówczas niesłychanie zupełnie doborowe grono wykonawców, a byli to Bill Wyman na basie, na perkusji Charlie Watts, Kenny Jones i Simon Phillips, na gitarze Jimmy Page, na innej gitarze, a także na klawiszach i trochę śpiewał Andy Fairweather Low, na klawiszach Chris Stainton i Tony Hymes. Producentem całości był Glyn Jones, wokalnie dokładał się także Ronnie Lane, no i był jeszcze Steve Winwood, który grał na klawiszach, na mandolinie, no i śpiewał. Poza nimi jeszcze były dwie gitary, czyli Clapton i Jeff Beck. I tak naprawdę był to pierwszy od chwili rozpadu Yardbirdsów moment, kiedy wszyscy trzej gitarzyści tego zespołu wystąpili razem na scenie. Jakość nagrania słaba, ale historyczna wartość niewątpliwa. Posłuchajmy, jak zabrzmiała Leila zagrana na trzy gitary: Claptona, Jimmy'ego Page'a i Jeffa Becka.

Najbardziej znaną akustyczną gitarą, na której grywał i grywa Clapton, jest Martin. Ale w 1969 roku został Clapton obdarowany inną akustyczną gitarą, wyprodukowaną przez zakład lutniczy Tonego Zematisa. To była 12-strunowa gitara, którą Clapton ochrzcił jako Ivan the Terrible, czyli okropny Ivan. Tę gitarę usłyszeć można na nagraniach grupy Blind Faith, ale najsłynniejszy jej występ miał miejsce wtedy, kiedy Clapton był w studiu z George'em Harrisonem i kiedy nagrali My Sweet Lord.

Być może powrócę jeszcze w którejś z kolejnych audycji Pierwszy Odcień Bluesa do owych opowieści o gitarach Claptona, bo tych opowieści jest mnóstwo i towarzyszą im różne ciekawostki. A to jubileuszowe wydanie, urodzinowe, zakończymy brzmieniem dosyć nowego, jak na te warunki, Fendera Stratocastera, bo ta gitara pochodzi z 2004 roku i została estetycznie bardzo obudowana przez amerykańskiego twórcę graffiti, znanego wśród plastyków, a także muzyków, to był John Crash Mathers. I właśnie w 2001 roku John Mathers dał Ericowi w prezencie taką gitarę, którą opatrzył własnymi fantazyjnymi malunkami. Ta gitara była jedną z podstawowych gitar Claptona na początku lat 2000 i bardzo pięknie zabrzmiała także podczas Eric Clapton's Crossroads Guitar Festival w 2004 roku. Posłuchajmy zatem, jak brzmi Fender Crash Model z koncertu na Crossroads Guitar Festival. Poza Ericiem Claptonem w tym nagraniu usłyszymy Buddy'ego Guya, B.B. Kinga i Jimmy'ego Vaughana. To było jubileuszowe, okolicznościowe wydanie audycji Pierwszy Odcień Bluesa z okazji 78. urodzin Erica Claptona. Przez radio mówił Jan Chojnacki.

0: רדיו באובב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Waglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: We got work to do. Work to do. Work to do.
1: Mavis Staples, absolutnie fantastyczna, oryginalna i obdarzona niezwykłą wręcz charyzmą artystka, wystąpiła na Suwałki Blues Festival 2 lata temu, w 2018 roku. I tym samym chciałbym o Suwałkach dzisiaj z Państwem porozmawiać i posłuchać nagrań artystów, którzy w ostatnich latach tam wystąpili. No a to dlatego, że kilka tygodni temu awizowałem możliwość żywego kontaktu z suwalskim bluesowym klimatem, bowiem planowaliśmy na 26 marca tak zwaną rozgrzewkę przed zasadniczym festiwalem, no i planowaliśmy także żywą transmisję z Suwalskiego Ośrodka Kultury, co ze względu na kluchę, która nas otacza, okazuje się nierealne. No więc powspominajmy, co dobrego, pysznego, artystycznie poruszającego wydarzyło się w trakcie Suwałki Blues Festival w ostatnich latach. Mavis Staples była niewątpliwie jednym z najjaśniejszych i najbardziej wzruszających punktów programu suwalskich festiwali, no ale przecież mieliśmy tam także mnóstwo innych wspaniałości. Chociażby rok 2017 i występ The Original Blues Brothers Band.

Takich interpretatorów niewątpliwie należy Doyle Bramhall II, który swoją muzyką z całą pewnością jest osadzony głęboko w tej tradycji bluesowej, ale stara się od niej odchodzić swoją własną drogą, co z mojego punktu widzenia i słyszenia jest niezwykle ożywcze dla całego naszego bluesowego środowiska. Doyle Bramhall II za chwileczkę we wspomnieniu z Suwałki Blues Festival 2017 i jego własny blues Mama Can't Help.

0: Bem mais.
1: Doyle Bramall II. Artysta bardzo oryginalny. Gdybym miał jakieś zastrzeżenie zgłosić do jego koncertowych wystąpień, to, że czasami jakby porzuca utwór bez konkretnej i wypracowanej kody, tak jakby mu się już troszkę nie chciało. No to jest właśnie ten przypadek. Suwałki Blues Festival 2018 i Mama Can't Help, który to utwór zakończył się tak, jakby jeszcze nie miał się kończyć, a niestety się skończył. Przypomnę, że słuchają Państwo audycji Bierszy Odcień Bluesa w Radiu Baobab. To jest pierwsza edycja Bierszego Odcienia Bluesa na tej antenie. No i myślę, że od dziś, od tego czwartku będziemy się właśnie tutaj spotykać, jeżeli będzie taka ochota ze strony słuchaczy oczywiście. Zespół WW z jego liderem to twór równie oryginalny, co pomysł na muzykę Doyla Bramhalla II. Oczywiście w zupełnie, no może nie w zupełnie, ale w innej stylistyce. Chociaż od czasu do czasu zdarza się i zespołowi, i jego liderowi zbliżyć do bluesowych korzeni, tak chociażby jak to miało miejsce podczas koncertu w Suwalskim Ośrodku Kultury, kiedy to zespół WW wystąpił z Suwałki Gospel Choir. I w ich wykonaniu, gdybym, zabrzmiało bardzo bluesowo.

0: we wspominkach o suwalskich festiwalach bluesowych nie może zabraknąć także wątku pogodowego. No wszyscy wiemy, że Suwałki to w takim potocznym rozumieniu Polski biegun zimna. No ale festiwal odbywa się przecież zawsze w lipcu i pogoda zazwyczaj dopisuje. No świadomie podkreślam owo zazwyczaj, bo przecież zdarzają się dni deszczowe, no i one też doświadczają i publiczność, i wykonawców. Pamiętam doskonale koncert Joe Louisa Walkera, który grał do publiczności pod parasolami. Parasole wdzięcznie kiwały się w rytm tego, co Joe Louis wyczyniał na scenie, a jemu ta sceneria bardzo odpowiadała i później opowiadał o tym, że nigdy jeszcze nie widział tak potężnego morza parasoli. Joe Louis Walker w deszczowej interpretacji utworu Don't Let Go.
1: Don't let go, don't let go. You hear that whistle, it's 10 o'clock. I said, oh, come on, baby, it's time to rock.

O ile Rick Estrin to jednostka bardzo towarzyska, otwarta i zawsze skłonna do żartów, o tyle Otis Taylor, który także zagrał na Suwałki Blues Festival, jawił nam się przed koncertem jako osoba bardzo zamknięta w sobie, skupiona na tym, co ma nastąpić na scenie i taka troszkę bezkontaktowa. No ale w miarę rozwoju sytuacji, w miarę tego, jak obserwował reakcję publiczności i jak wyczuwał więź ze słuchaczami, jego stosunek do świata zewnętrznego poprawiał się z każdą chwilą. A potem w garderobie, a zresztą o tym opowiem Państwu, jak Otis Taylor wykona Ten Million Slaves wprost ze sceny w parku Suwałki Blues Festival.

I ain't seen him for mighty long 48 years. And I'm tripping on this.

0: O, dziękuję.
1: Dziękował wzruszony reakcją publiczności Otis Taylor. No a potem, kiedy już zasiadł w garderobie, rozpłakał się. Zapytają państwo zapewne dlaczego, co mu się stało. Otóż ze wzruszenia. Mianowicie podczas jego koncertu, zupełnie dla niego, jak twierdzi, niespodziewanie, wyłonił się z tłumu i wszedł na scenę ze swoim instrumentem Warren Haynes, który w sąsiedniej garderobie przygotowywał się do swojego występu. Ale kiedy usłyszał Otisa Taylora i jego wariacje na temat muzyki Hendrixa, postanowił dołączyć do swojego muzycznego przyjaciela na scenie, no i wspólnie wykonali kilka wspaniałych numerów. Otis Taylor płakał w garderobie ze szczęścia. Skoro już jesteśmy przy Warrenie Haynesie, to myślę, że jego nagranie z Suwałki Blues Festival będzie świetnym zakończeniem dzisiejszego wydania pierwszego odcienia bluesa, tego poniekąd historycznego, bo debiutującego w Radiu Baobab, no i tego, który mówi do widzenia dotychczasowej antenie, bowiem no muszę państwu powiedzieć, że do trójki pewnie nie wrócimy, chociaż nic nie wiadomo, no może dobra zmiana kiedyś szczeznie i się skończy i never say never. No więc nie mówimy nigdy, nigdy, na razie zostajemy w Radiu Baobab i w każdy czwartek o tej porze będę państwa starał się zachęcić do włączenia komputerków. No a teraz Warren Haynes i jego Ashes and Dust Tour Band i mój ukochany numer z katalogu The Allman Brothers Band, czyli Jessica.

0: Thank you so much. Thank you.
1: Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Nie za wiele nowego się dzieje, bo firmy czekają na czwarty kwartał, kiedy to najlepiej się wszystko sprzedaje. Ale na szczęście są artyści, którzy się tym nie przejmują i nowe płyty są. Czyli dziś będą nowe płyty Kennego Blues Boss Wayna, Diane Shore, Joe Louisa Walkera, The Allman Brothers Band, proszę Państwa. A na koniec będzie znaczna część repertuaru najnowszej płyty Larkin Poe. Ale zgodnie z tym spisem treści rozpoczyna Kenny Blues Boss Wayne.

You did a number on me to tytuł tego utworu, tytuł całej płyty Go Just Do It. No i powiedzą Państwo, o, znowu jakiś kolejny numer zmajstrowany przez pianistę Boogie Woogie, bo przecież to jest główna domena Kennego Blues Boss Wayna. Ale kto by tak myślał, jest, jak to mówią, w mylnym błędzie. Otóż Kenny Blues Boss Wayne od pewnego czasu bardzo starannie oprawia swoje Boogie Woogie w duże aranże i zaprasza do udziału w swoich nagraniach ciekawych gości i może przede wszystkim gościnie. Tak też się dzieje i w przypadku płyty Go Just Do It. Kilka słów o Kennym Blues Boss Wayne. To jest dżentelmen w sile wieku, dobiegający 75. Urodzony na północnym zachodzie Stanów Zjednoczonych, ale od wielu, wielu lat buszujący w kanadyjskim środowisku muzycznym i tutaj też nagrywa i zazwyczaj otacza się kanadyjskimi muzykami. Ale w tym przypadku pozyskał do pracy w studiu coś na kształt supergrupy. Bo na przykład na gitarze gra mu świetny japoński gitarzysta Yuji Ihara, na harmonijce Sherman Doucette, który ma za sobą historyczną współpracę z Albertem Collinsem i Sunnyland Slimem, na basie gra mu były basista BB Kinga Russell Jackson, a do tego dwa bardzo atrakcyjne muzyczne elementy w postaci głosów kobiecych. Kilka tygodni temu prezentowałem jedno już nagranie z albumu Go Just Do It. Tam z Kennym śpiewała Dawn Tyler Watson. No a w tym nagraniu słyszeli Państwo Julie Massey. Otóż ta Julie jest nie tylko śpiewającą kobietą, ale przede wszystkim może bojowniczką o równorzędne traktowanie praw kobiecych we wszystkich dziedzinach sztuki. No, z tego także widać w dziedzinie bluesa i boogie. Do tej krótkiej mojej relacji o nowym albumie Kennego Blues Boss Wayna dołożę jeszcze jedno nagranie z udziałem pięknego kobiecego głosu, a ten piękny kobiecy głos należy do Diane Shore. Ona to wspólnie z Kennym Blues Boss Wayne'em wykona utwór zatytułowany You're In For A Big Surprise.

To był Kenny Blues Boswain w duecie z Diane Shore. No a skoro już Diane Shore wystąpiła, to pomyślałem sobie, że wreszcie jest okazja, żeby zachęcić Państwa do zwrócenia uwagi na tegoroczny album Diane Shore, który ukazał się zimą. Album zatytułowany Running on Faith. Oto tytułowe nagranie z tej płyty.

Running on Faith. Fani Claptona zapewne pamiętają wykonanie erykowe tego nagrania z albumu Journeyman z 1989 roku. No a Diane Shure Running on Faith przyjęła jako tytuł swojej tegorocznej płyty. Diane jest związana głównie z jazzowym nurtem śpiewaczym, ale przecież od bluesa nie stroni. Pamiętamy wspólne nagranie płyty Diane Shure i B.B. Kinga. Także zdarzało jej się wielokrotnie występować na scenie w otoczeniu lekko bluesowym. Ta płyta to, powiedziałbym, bluesik. Nie ma tutaj zdecydowanego kierunku w jakąkolwiek bardziej określoną formę. Diane Shure wykonuje tutaj i utwory klasyczne, jak chociażby Old Blues Milesa Davisa, ale także z wielką chyba przyjemnością zwraca uwagę w stronę lżejszych nieco gatunków, o czym świadczy samo Running on Faith. Współproducentem albumu Diane Shure jest Ernie Watts, znakomity saksofonista. Podkreśleniem tej współpracy może być chociażby kolejne nagranie z albumu Running on Faith. Nosi ono tytuł Chicken, czyli kurczak. Diane Shure i Ernie Watts. Huh.

zgodnie z podanym wcześniej spisem treści, pora teraz na wydany w czerwcu 2020 roku album Joe Louisa Walkera, zatytułowany Blues Coming On.

W audycjach Bielszy Ocień Bluesa parokrotnie już wracałem do albumu Joe Louisa Walkera, ale w Nowalikach chciałbym zwrócić uwagę na sięganie przez Joe Louisa do pozabluesowych estetyk, bym powiedział. To Uptown to Harlem z udziałem perkusisty Jelly Bean Johnsona nawiązuje niewątpliwie do funkowych korzeni. Natomiast w nagraniu 7 and 7 zadziwił mnie Joe Louis Walker swoimi współpracownikami. O ile Arlen Roth, gitarzysta i znany dziennikarz zajmujący się tematyką elektryczno-gitarową, może być traktowany jako gość, no powiedzmy, standardowy, o tyle Charlie Harper to już jest coś zupełnie niezwykłego. Bo przecież Charlie Harper to nie bluesman, tylko punkowiec. Jeden z prekursorów tego gatunku sztuki, lider i frontman znanej kapeli UK Subs. No a w tym nagraniu nie dość, że Charlie Harper zaśpiewa, to jeszcze zagra na harmonijce. To będzie tercecik Joe Louis Walker, Arlen Roth i Charlie Harper. 7 and 7 is...

po tych dowalikach zielonych. Chciałbym teraz na chwilę zatrzymać się przy nowości, która nawiązuje jednak do dosyć zamierzchłej przeszłości, do roku 1973, kiedy to koncert zespołu Allman Brothers Band był transmitowany na żywo przez stację KSAN, znaną amerykańską radiostację z zachodniego wybrzeża, z San Mateo, istniejącą od 1963 roku. I ten koncert Allman Brothers Band został zarejestrowany. No i dziś po latach doczekał się publikacji w formie troszkę odkurzonej, poprawionej i bardzo interesującej dla fanów Allman Brothers Band. Zestaw tytułów niby typowy, ale jak się dobrze przyjrzeć, to są tutaj rodzyneczki zupełnie niesłychane. I jedną taką rodzyneczkę chciałbym teraz Państwu zaprezentować i sobie też, bo bardzo przyjemnie się tego słucha. Utwór zatytułowany Linda Lou, 9-minutowy longierek, w którym oprócz muzyków Allman Brothers Band usłyszymy jako wokalistę Buzza Skaggsa. Rok 1973, The Allman Brothers Band i Buzz Skaggs. Linda Lou, Mary Lou.

0: gotowy.
1: To ładna piosenka, to był wielki przebój początku lat 70., konkretnie 1974 rok, kiedy ukazała się ona w formie płytowej. Wcześniej chyba była też w radiu promowana. Bądź gotowy dziś do drogi, autor tekstu Marek Dutkiewicz, muzyka Katarzyna Gertner, wykonawczyni Halina Frąckowiak. Śpieszę już Państwa uspokoić, że bohaterką tej audycji nie będzie Halina Frąckowiak, ale będzie to swojego rodzaju nawiązanie historyczne do dalszego ciągu tego wykładu. Otóż w 1975 roku miałem okazję pojeździć troszkę autobusem, takim, w którym jeżdżą artyści, bo towarzyszyłem pewnemu zespołowi artystycznemu, po Finlandii. Kierowcą tego autobusu był 20-paroletni Fin, współwłaściciel zresztą firmy transportowej, która była właścicielką tego autobusu, o imieniu i nazwisku Reijo Viitanen. Reijo okazał się być fanem muzyki i zwrócił uwagę właśnie na tę piosenkę, na piosenkę Haliny Frąckowiak, która była jedną z kilkudziesięciu, jakie

były nagrane na kasecie, którą zespół z Polski przywiózł ze sobą, by słuchać popularnych polskich przebojów w czasie podróży. Okazało się wszakże, że Reijo Viitanen nie jest do końca fanem muzyki tak zwanej pop. Także słucha czegoś bardziej konkretnego, rock'n'rolla. Kiedy dojechaliśmy do jego rodzinnego miasta Turku, zaprowadził mnie do sklepu płytowego. Zrobił ten sklep na mnie wówczas ogromne wrażenie bogactwem swojej oferty. Przypominam, że był to rok 1974. I Reijo zaprowadził mnie do takiego rejonu, w którym wystawione były płyty, oczywiście analogowe, fińskich wykonawców i powiedział, to będzie ci się podobać. Wyciągnął album, który nosił tytuł Roadrunner, a którego wykonawcami był zespół Hurricanes.

Hargeins to oryginalnie trio fińskie, grające muzykę z pogranicza rocka, rockabilly i pub rocka. Cieszyło się to trio wielką popularnością i jeszcze w XXI wieku dawali o sobie Hargeins znać i cieszyli się też sporym powodzeniem. Hargeins, owszem, zachowałem w mojej pamięci jako coś dosyć zabawnego, chociażby ten utwór zatytułowany Get On. To ich własna kompozycja, także to ich własny tekst, ale gdyby się wsłuchać w ten tekst, to okazałoby się, że to jest po prostu taka zlepka różnych angielsko brzmiących, niepowiązanych konkretnie ze sobą znaczeniowo wyrazów, okrzyków i określeń. W polskim żargonie bigbitowym w takich wypadkach mówiło się, że ktoś śpiewa po norwesku. No a tutaj artyści fińscy postanowili po prostu zrobić z tego dobry żart. Ale Hargeins nie byli jedynym zespołem, który wzbudzał zainteresowanie Rayo Vitanena i który też zachęcił mnie tym samym do spojrzenia i posłuchania innych wykonawców. Wśród tych wykonawców był już rozbudowany bardzo organizm muzyczny o nazwie Wigwam, czyli Wigwam. Nabyłem wówczas album dwupłytowy analogowy o tytule Live Music from the Twilight Zone. Oczywiście mogłem go posłuchać w całości dopiero po powrocie do domu. No i tutaj zachwyciłem się przedostatnim nagraniem na tym albumie, który nosił podwójny tytuł Help Me Checking Up on My Baby. O pochodzeniu tego utworu opowiem, kiedy Państwo dokonają audytu. Everybody!

Ten utwór, zwłaszcza jego introdukcja, zapewne zabrzmiała bardzo znajomo dla wszystkich odbiorców i odbiorczyń tej audycji, bo też początek naszej audycji zawsze jest poprzedzany fragmentem introdukcji do tego nagrania. A nosi to nagranie podwójny tytuł Help Me Checking Up on My Baby i jest przedostatnim nagraniem na owym albumie, o którym wspominałem wcześniej, czyli na albumie grupy Wigwam zatytułowanym Live Music from the Twilight Zone. Wigwam to kwintet, który został zawiązany kilka lat przed nagraniem tego właśnie albumu. Jego ówczesny kształt wyglądał następująco. Ronnie Österberg na perkusji, Jukka Gustafsson śpiewający i grający na instrumentach klawiszowych, Pekka Pohjola na basie, Pekka Reinhardt na gitarze i jako główny wokalista, frontman, a także grający na elektrycznym fortepianie, Jim Pembroke. Poza owym Jimem Pembroke pozostali członkowie zespołu to Finowie, a Jim, Brytyjczyk, który związał swoje życie z fińską sceną muzyczną i był tej sceny bardzo ważnym ogniwem do tego stopnia, że już w XXI wieku dostał nawet od fińskiego rządu emeryturę zasłużoną. Wigwam nigdy nie był zespołem stricte bluesowym i w zasadzie tylko właśnie to nagranie Help Me Checking Up on My Baby sygnalizuje, że muzycy musieli słuchać oryginałów bluesowych. A te dwa oryginały to utwory wywodzące się z bogatego katalogu Sonnego Boya Williamsona, który jest współkompozytorem utworu Help Me, a także wykonawcą w Checking Up on My Baby historycznym. W obu zresztą tych nagraniach swoją duszę twórczą ukazał najsłynniejszy chyba bluesowy kompozytor wszechczasów, czyli Willie Dixon. Posłuchajmy teraz obu tych oryginalnych nagrań pochodzących z przełomu lat 50. i 60., czyli Help Me i Checking Up on My Baby w oryginalnym wykonaniu Sonnego Boya Williamsona.

Wróćmy jeszcze raz do owej introdukcji, z której zaczerpnięty został sygnał pierwszego odcienia bluesa. Puls i brzmienie organów przywołują każdemu, kto zna korzenie muzyki współczesnej, utwór Green Onions, czyli słynne zielone cebulki, po raz pierwszy wykonane przez autorów tego utworu, czyli przez zespół Booker T and the MGs.

0: W roli głównej Kajetan Galas, organy Hammonda.
1: To była dedykacja moich przyjaciół muzyków dla Bielszego Odcienia Bluesa, czyli dla nas wszystkich, dla bobaków i bobaczek. Marzy mi się, żeby kiedyś to nagranie można było udostępnić wszystkim nam w postaci jakiegoś krążka albo przynajmniej pendrive'a, na którym można by to uwiecznić. Będę w tej sprawie negocjował z odpowiednimi służbami. A teraz wróćmy jeszcze na chwilę do fińskiej sceny muzycznej do końca lat 60., bo wtedy właśnie rodził się tam taki trend muzyczny, który tak jak w większości krajów kultury zachodniej opierał swoją ideę na dobrych bluesowych tradycjach. I tak też było w Finlandii. No, wprawdzie w dużej mierze dzięki współudziałowi brytyjskich muzyków, no ale nie sposób odmówić także i fińskiemu środowisku muzycznemu współudziału w kształtowaniu takiej właśnie europejskiej typowej stylistyki około bluesowej lat 60. i 70. Wspomniany już Jim Pembroke, który był głównym wokalistą i klawiszowcem w nagraniu grupy Wigwam, zaczynał pod koniec lat 60. także w Finlandii z zespołem o nazwie Blues Selection. Oto jedno z wczesnych nagrań tej formacji zatytułowane Once More for the Road, kompozytor Jim Pembroke.

0: once more for the road.
1: W zespole Blues Selection pod koniec lat 60. występował także Jukka Tolonen, artysta, który potem stał się jednym z głównych przywódców chyba najbardziej znanego progresywnego zespołu fińskiego lat 70., zespołu o nazwie Tasavallan Presidenti, czyli po brytyjsku President of the Republic, prezydent republiki. To zespół, który można porównać z formacją Colosseum, słynną brytyjską orkiestrą, która tak bardzo jest poważana wśród fanów muzyki, także w Polsce. Posłuchajmy, jak na wczesnym nagraniu z 1970 roku brzmi zespół Tasavallan Presidenti. Nagranie nosi tytuł Weather Brightly.

0: I jeszcze chwila wspomnień moich fińskich i mojego kontaktu ze wspomnianym wcześniej Reijo Vitanenem. Otóż Reijo powiedział mi, że jego najbardziej ukochanym nagraniem ze wszystkich, które zna, jest utwór Let's Work Together. Oczywiście ten wykonywany przez grupę Canned Heat. Wielokrotnie w pierwszym odcieniu bluesa prezentowałem to nagranie, więc pomyślałem sobie, że żeby przywołać jakżeż miłe wspomnienia sprzed tych 50 lat, nawiążę teraz do nagrania Let's Work Together, ale w innym, nieco późniejszym wykonaniu, jakżeż wszakże smacznym. To będzie George Thorogood, który wspólnie ze swoimi The Destroyers, wzbogaconymi o Elvina Bishopa grającego na gitarze, zaprezentuje koncertowe wykonanie Let's Work Together. Świadomie prezentuje to nagranie łącznie z introdukcją słowną jednego z najbardziej dynamicznych wykonawców blues rocka w historii. George Thorogood and The Destroyers featuring Elvin Bishop.
1: Took me 44 fucking years to get here. I'm gonna enjoy every second of it. Now you wanna have some more fun? Well, we got a cat here. If you look in the dictionary under the word fun, they show you his picture. Y'all know him and y'all love him. Flew all the way from the West Coast just to entertain you royally tonight, ladies and gentlemen, to make a live recording with you beautiful Southern people. Let's give a big Atlanta round of applause to the one, the only, Elvin Bad Boy Bishop. Elvin! Come on, Atlanta! Are you with me? Y'all, you with me, people? 'Cause I believe that we are God's bouquet. All the brothers and sisters

Zamkniemy to wydanie pierwszego odcienia bluesa jeszcze jednym wykonaniem Green Onions. To będzie wykonanie bardzo rozbudowane, trwające ponad 8 minut. Wystąpią w nim również ci artyści, którzy nagrali je po raz pierwszy, czyli Steve Cropper jako gitarzysta i Donald Doug Dunn jako basista. Ale główną postacią w tym nagraniu będzie fantastyczny, tragicznie zmarły przedwcześnie Roy Buchanan. Gitara brzmiąca absolutnie niezwykle i wtedy, i teraz. Ta rejestracja została zawarta na wydanym w 1977 roku albumie Roya Buchanana zatytułowanym Loading Zone. A więc raz jeszcze Green Onions. To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

w Spodku Katowickim w kwietniu 2024 roku. Absolutnie niesłychana frekwencja, przepełniony Spodek, fantastyczna produkcja, prawdziwie światowa. No i różne inne ciekawostki, o których pewnie kiedyś jeszcze opowiem. Ale pomyślałem sobie, że przecież nie tylko Dżem świętuje jubileusze, że to jest dosyć przyjęta metoda odnawiania kontaktu z publicznością, także innych artystów, i to też na różnych kontynentach, nie tylko u nas w Spodku, w Polsce, czy też w przypadku Dżemu. No i w tej audycji chciałbym zrobić taki krótki, bardzo zresztą osobisty przegląd jubileuszowych koncertów, czy też jubileuszowych przedsięwzięć różnych moich ulubionych artystów. A zacznę od 30-lecia Boba Dylana. Ten koncert odbył się w październiku 1992 roku w Madison Square Garden w Nowym Jorku jako taki podstawowy zespół towarzyszący wszystkim uczestnikom tego przedsięwzięcia. Wystąpili Booker T and the MGs prawie w oryginalnym składzie. Zaproszeni goście to same najwybitniejsze osobowości amerykańskiej sceny muzycznej tego czasu. John Mellencamp, Kris Kristofferson, Stevie Wonder, Tracy Chapman, Willie Nelson, Ronnie Wood, Neil Young, Chrissy Hynde, Tom Petty, George Harrison, no i tak można by wyliczać i wyliczać, i oczywiście nasz faworyt, czyli Eric Clapton, no i na niego padło, i posłuchajmy, jak on z Booker T and the MGs wykonuje Don't Think Twice, It's All Right.

Bob Dylan świętował 30-lecie swojej działalności twórczej, koncertowej i nagraniowej, natomiast John Mayall postanowił uczcić swoje 70. urodziny koncertem, który odbył się w Liverpool King's Docks 19 lipca 2003 roku. Wśród zaproszonych Chris Barber, Mick Taylor, no i ponownie Eric Clapton, którego usłyszymy w nagraniu I'm Tore Down.

70 lat w porównaniu z dwudziestoleciem wydaje się być no, czymś nieproporcjonalnie niewielkim. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że będziemy teraz mówić o dwudziestoleciu zespołu, który wywodzi się z kraju absolutnie niekojarzącego się nam z bluesem, czyli z Łotwy, no to zrozumiemy, że ich dwudziestolecie, a mówię o zespole Latvian Blues Band, może być czymś istotnym dla Łotwy, no a także dla europejskiego bluesowego życia. Latvian Blues Band zadziwia swoją żywotnością, bo w tej chwili można powiedzieć, że jest już ćwierć wieku na scenie. Ostatnio miałem z nimi kontakt w końcu 2023 roku na festiwalu Jimmy Way w Ostrowie Wielkopolskim, nadal w świetnej kondycji. Oczywiście wszystko to dzięki liderowi Janisowi Bukowskisowi, który jest sercem tego zespołu, wokalistą, no a także dostarczycielem części repertuaru. Dwudziestolecie zespołu Latvian Blues Band zostało uwiecznione na albumie zatytułowanym 20 Year Anniversary Concert i z tego koncertu przypomnimy teraz w wykonaniu Latvian Blues Band utwór C.O.D.

No to pozostańmy jeszcze przy dwudziestoleciach i to dwudziestoleciach związanych z naszym rejonem świata, a konkretnie nawet z naszą ojczyzną, bo oto w 2023 roku podczas tradycyjnego bluesowego święta w Białymstoku, czyli podczas jesieni z bluesem, Magda Piskorczyk święciła dwudziestolecie swojej działalności artystycznej. Z tego koncertu Magda ze swoim zespołem w nagraniu Love Key.

0: Kolejne dwudziestolecie, ale dwudziestolecie sprzed no, już wielu, wielu lat, bo ten koncert odbył się w 1995 roku i było to dwudziestolecie jednego z najważniejszych przybytków bluesowych w historii, czyli dwudziestolecie klubu N-Tones w Austin, Texas. W lipcu 1975 roku Clifford & Tone otworzył pierwszą wersję tego klubu i od tego czasu z niewielkimi przerwami aż do drugiego dziesięciolecia XXI wieku N-Tones to mekka fanów bluesa, zresztą nie tylko bluesa, fanów dobrej, żywej muzyki. A w tym koncercie dwudziestolecia N-Tones wzięli udział między innymi Doyle Bramhall, ten pierwszy ojciec, James Cotton, Sue Foley, Buddy Guy, Pinto Perkins, Jimmy Rogers, Angela Strelli, Kim Wilson, no i także artysta, którego za chwileczkę usłyszymy, znakomity harmonikarz, wokalista z Luizjany, Lazy Lester. W jego wykonaniu utwór zatytułowany A Woman.
1: If Mother Nature made anything any better than a woman, kept us up.

0: Thank you very much. Thank you very much. I love you, and I needed that.
1: W 2019 roku 50-lecie swojej działalności święcił kanadyjski zespół The Downchild Blues Band. Stworzony w 1969 roku przez braci Walsh, przeszedł wiele przeobrażeń personalnych, ale pomimo upływu czasu nadal istnieje i jest znaczącym elementem życia muzycznego w Kanadzie. Z albumu zatytułowanego 50th Anniversary Live at the Toronto Jazz Festival zespół Downchild Blues Band w standardzie bluesowym Medicine Blues.

A teraz taki jubileusz nie do końca dla mnie klarowny, bo płyta nosi tytuł 35th Anniversary Jam of the James Cotton Blues Band, czyli jam 35-lecia zespołu bluesowego Jamesa Cottona. Myślę, że troszkę tutaj data naciągana, ale w sumie no, jest okazja do tego, żeby tak znakomita postać w historii bluesa jak James Cotton mógł zaprezentować się w otoczeniu swoich zazwyczaj młodszych, ale równie znakomitych przyjaciół. Podstawowy zespół Jamesa Cottona, który święcił owe 35-lecie, to byli Mike Williams na gitarze rytmicznej, David Maxwell na fortepianie, Noel Neal na basie i Per Hanson na perkusji. Oczywiście do tego James Cotton, który grał na harmonijce. A towarzyszyli mu w nagraniach do tej płyty na przykład Tab Benoit, Shimika Copeland, Ronnie Hawkins, Maria Mulder, Kenny Neal, Bobby Rush, Coco Taylor, Jimmy Vaughan, a ja wybrałem z tego towarzystwa nagranie Jamesa Cottona z Lucky Petersonem. Cotton Crop Blues.

Koncerty z okazji 90-lecia działalności artystycznej zdarzają się siłą rzeczy nieczęsto, bo też upływ czasu jest nieubłagany także dla zdolności wykonawczych artysty, ale to zdaje się nie dotyczyć Williego Nelsona, który w 2023 roku święcił właśnie swoje 90-lecie, o czym wielokrotnie już wspominaliśmy w Radiu Baobab. Z jego jubileuszowego koncertu wybrałem Texas Flood, utwór niegdyś tak pięknie spopularyzowany przez Stevie'ego Raya Vaughana podczas jubileuszu Williego Nelsona w roli głównej Gary Clark Jr.

0: so much.
1: 75 lat to też piękny wiek, prawda? No i właśnie z tej okazji, z okazji 75. urodzin, Mavis Staples miała okazję wystąpić w Chicago Auditorium Theatre 19 listopada 2014 roku w otoczeniu swoich znakomitych przyjaciółek i przyjaciół. Joan Osborne, Keb Mo, Emmylou Harris, Grace Potter, Taj Mahal, Greg Allman i wreszcie Bonnie Raitt. I właśnie Mavis z Bonnie Raitt za chwileczkę wystąpią w utworze Turn Me Around.

W 2016 roku swoje 75. urodziny święciła na estradzie

0: Shane Dunya.
1: Ain't gonna

0: you. Thank you.
1: Keep on swinging.
0: Keep on.
2: I na zakończenie tego przeglądu jubileuszowych nagrań różnych artystów z różnych stron świata i z różnych epok, nagranie zrealizowane podczas koncertu 40. urodzin zespołu Dżem. To miało miejsce w Spodku w Katowicach w 2020 roku. I będzie to niewątpliwy popis Jurka Styczyńskiego, gitarzysty i wizjonera, dzięki któremu Dżem trwa i trwać będzie wiecznie. To był pierwszy odcień Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Dion, tak, Dion DiMucci, który też jest bardzo aktywny ostatnio, bo co roku chyba ukazuje się jego nowa płyta. Tym razem proponuje jesienią 2021 roku album zatytułowany Stomping Ground. Oczywiście będą to nagrania, w których Dionowi towarzyszą jego znakomici przyjaciele z różnych półek. No i właśnie z tej półki objawił się Joe Bonamassa w nagraniu zatytułowanym Take It Back. Ale jak już mówiliśmy parokrotnie, Joe Bonamassa to nie tylko artysta, który sam gra, sam śpiewa i chętnie dokłada swój głos i gitarę do realizacji innych artystów, ale także jest promotorem, producentem, jest właścicielem firmy płytowej, która nazywa się Keeping the Blues Alive. No i właśnie na tym labelu tak zwanym ukazuje się album zatytułowany prosto i jednoznacznie The Blues Album. Afirmuje tę płytę Joanne Shaw Taylor, znakomita brytyjska gitarzystka i coraz bardziej odpowiadająca mojemu uchu wokalistka. Ten album zawiera także kilka elementów współpracy Joanne Shaw Taylor z innymi muzykami, no i nie mogło tu także zabraknąć Joe Bonamassy. Oto utwór zatytułowany Don't Go Away Mad, Joanne Shaw Taylor i Joe Bonamassa.

Generalnie w tym wydaniu Nowali Ekspod Baobabu będę zachwalał kolejne pozycje, ale jest wyjątek i ten wyjątek właśnie za chwilę Państwu zaprezentuję w krótkim fragmencie. Jagger. To nazwisko to z całą pewnością budzi zawsze zainteresowanie i elektryzuje fanów muzyki, nawet jeżeli jest to Chris Jagger, czyli brat Mika. I otóż Chris zaproponował w lecie 2021 roku album zatytułowany Mixing Up the Medicine. I z przykrością stwierdzam, że jest to płyta słaba, nudna i tak jakby troszkę zrealizowana na kolanie. No ale skoro już wspomniałem nazwisko Jagger, to oto z tej właśnie płyty utwór zatytułowany Merry Go Round.

Następną pozycję będę zachwalał. Będę zachwalał, bo choć nazwisko wykonawcy dotąd w zasadzie nic mi nie mówiło i jest pewnie mało znane też większości z moich słuchaczek i słuchaczy, to płytka bardzo mi się podoba. Album nosi tytuł Flathead, a firmuje tę płytę Seth Lee Jones. Wokalista, gitarzysta, kompozytor. Co mnie zainteresowało i dlaczego do niego dotarłem, to to, że on jest Okie, czyli że jest z Oklahomy, a jednym z towarzyszących mu muzyków, czyli perkusistą, jest syn perkusisty, który grywał z J.J. Cale'em. No więc sami państwo rozumieją, że musiało mnie to zainteresować. Seth Lee Jones gra w trio z basem i perkusją. Nie ucieka od standardów naszej ulubionej muzyki i stąd też zaproponuję z płyty Flathead utwór bardzo, bardzo standardowy, czyli I Can't Be Satisfied, Seth Lee Jones.

dużą aktywność fotograficzną, no nie tak znakomicie dającą o sobie znać jak aktywność Jobona Massey, także Eric Bibb wykazuje. Album Dear America, który ukazał się w lecie 2021 roku, zawiera kilka bardzo, bardzo interesujących nagrań, takich, które bardzo odpowiadają też dotychczasowego mojemu obrazowi artysty, jakim jest Eric Bibb. Bo to jest Amerykana, to jest blues, to jest znakomity wokal Erika. No i od czasu do czasu też daje o sobie znać jego przyjaźń z różnymi innymi wykonawcami tejże muzyki. I z albumu Dear America Eric Bibb zaprezentuje się teraz z Ericiem Galesem, znakomitym gitarzystą. Whole world's got the blues. Eric Bibb, Eric Gales.

nasza znajoma ze estrady, no bo wystąpiła 2 lata temu na estradzie Spotka podczas Rawy Blues, Lindsay Beaver. Prezentuje swoją nową płytę, którą zatytułowała Lindsay Beaver and Brad Stevens. A Brad Stevens to jest gitarzysta, który towarzyszy Lindsay we wszystkich nagraniach na tym albumie. Jest to płyta dosyć zaskakująca w formie, bo w zasadzie opiera się tylko na gitarze, perkusji i wokalu. No, od czasu do czasu są jeszcze pewne wzbogacenia, tak chociażby jak w nagraniu, który otwiera ten album, nosi ono tytuł One Condition, a tu jeszcze dołączył do nich drugi gitarzysta, czyli Kirk Fletcher. Oto więc trio Lindsay Beaver, Brad Stevens i Kirk Fletcher w nagraniu One Condition.

O płycie, która nosi tytuł Love Transcends, będę z pewnością opowiadał jeszcze długo i rozwlekle na różnych antenach, bo też jest to album, który wzbudził, no mogę powiedzieć, zachwyt. Mój zachwyt. Jackie Vanson to jest wokalistka, gitarzystka, kompozytorka, która już kiedyś się pojawiła na antenie Radia Baobab, ale dopiero ten album, wydany w 2021 roku, pochłonął mnie bez reszty. Jest fantastyczną wokalistką, ma taki ten lekko przydymiony wokal, jest świetną gitarzystką, bardzo trafnie dobiera sobie repertuar. To sprawia, że cały album Love Transcends jest płytą naprawdę bardzo, bardzo pociągającą. Oto z tego albumu prosty, ale właśnie swoją prostotą ogromnie interesujący utwór zatytułowany Rolling On, Jackie Vanson.

Na zakończenie tego przeglądu nowości lata 2021 roku, końcówki lata 2021 roku, trzy klasyczne nowaliki. Ronnie Wood, legenda muzyki rockowej rodem z Wielkiej Brytanii, bo to przecież i Faces, no i przez ostatnie dziesięciolecia The Rolling Stones, od czasu do czasu realizuje własne przedsięwzięcia, w których sygnalizuje fascynację klasyką. Jednym z klasyków, który wywarł ogromny wpływ na twórczość Ronniego Wooda, jest Jimmy Reed. Jemu poświęcił koncert, który zrealizował w 2000

Jesienią 2021 roku ukaże się nowy album Carlosa Santany zatytułowany Blessings and Miracles. No i tak jak to już jest teraz chyba niemal obowiązującym standardem, na płycie tej Santana występuje w otoczeniu swoich znakomitych kolegów. Nie dość tego. Sięga po klasykę muzyki rockowej, tę głęboką klasykę sprzed powiedzmy 50 czy nawet 60 lat. I oto przykład. Carlos Santana i Steve Winwood w ich wersji.

I na koniec coś dla fanek i fanów Erika Claptona, który przesiedział cały okres covidowy w domu, bez koncertów. Postanowił ten okres wynagrodzić spragnionym fankom i fanom nagraniem, który zrealizował w jakimś wspaniałym zamczysku w centrum Anglii, w otoczeniu swoich najbliższych stałych współpracowników. Ten album zatytułował The Lady in the Balcony. No i jest to płyta prawie w całości akustyczna, z trzema wyjątkami, w których Eric Clapton bierze do rąk gitarę elektryczną. No i zawiera w dużej mierze stały repertuar koncertowy Claptona, ale są też także pewne odstępstwa, jak chociażby dwa utwory z repertuaru świętej pamięci Petera Greena. No ale na razie Eric Clapton udostępnił nam jedno nagranie, takie powiedziałbym bardzo, bardzo standardowe dla jego repertuaru, czyli After Midnight J.J. Cale'a. I tym właśnie nagraniem z albumu The Lady in the Balcony kończymy to wydanie Nowali Expo od Baobabu. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

Life's a Guess to był T-Rex, czyli Mark Bolan z zespołem T-Rex. Nagranie pochodzi z 1971 roku, czyli zostało nagrane prawdopodobnie pół wieku temu i znalazło się na albumie Electric Warrior. Za moment zaprezentuję Państwu wydaną w tym roku wersję Life's a Guess i proszę sobie wyobrazić, że wykonawczynią tego utworu jest tym razem Lucinda Williams, co nie znaczy wcale, że jest to ślad jakiejś nowej płyty Lucindy Williams. To jest nagranie Lucindy, które znalazło się wśród 26 nagrań umieszczonych na albumie zatytułowanym Angel-Headed Hipster, The Songs of Mark Bolan and T-Rex. To jest składanka poświęcona pamięci Marka Bolana, która właśnie we wrześniu 2020 roku ukazała się na świecie. Ta płyta obejmuje bardzo, bardzo szeroki spektrum wykonawców. Poza wspomnianą Lucindą są tutaj i Nick Cave, i Joan Jett, i Nena, a także nawet U2 z Eltonem Johnem. No ale my się dzisiaj zatrzymamy na chwilkę przy Lucindzie, a do tej płyty pewnie będę wracał przy innych okazjach. Lucinda Williams, Life's a Guess.

znacznie więcej hałasu niż wokół albumu Angel Headed Hipster jest wokół wznowienia płyty The Rolling Stones, czyli Goat's Head Soup. Prezentowałem już kilka nagrań z tego albumu, no a dzisiaj, żeby pozostać w strumieniu tych, którzy są bardzo modni, The Rolling Stones raz jeszcze w nagraniu Scarlet, takim, w którym Jimmy Page też uczestniczył, ale tym razem będzie to bardzo współczesny remix wykonany przez członków zespołu The Killers i DJ-a Jacques'a Lucon.

Fragmenty albumu Savoy Brown Ain't Done Yet prezentowałem już wcześniej, przed ukazaniem się ich w Nowalijkach. No ale teraz, żeby pozostać w nurcie nowości, a to jest płyta z lata 2020 roku, przypomnę jeszcze raz. Ain't Done Yet nosi tytuł ten album i Kim Simmons wraz z kolegami, tym razem w trio, zaprezentuje w tym wydaniu Nowalijek dwa nagrania. Żywiołowe Jaguar Car i wspomnieniowe Rocking in Louisiana.

Długo wyczekiwany album Waltera Trouta Ordinary Madness wymagał ode mnie specjalnej uwagi, bo pierwsze przesłuchanie jakoś nie sprawiało dużego wrażenia. Potem zaczęło już być lepiej. No i teraz jest też tak nie najgorzej, bo Walter Trout jest jednak artystą godnym zaufania i potwierdza to w zasadzie każdą swoją płytą. Ten album zarejestrował w studiu Robiego Kriegera, perkusisty The Doors, który pielęgnuje tradycję nagraniową i ma w swoim studiu wiele starych urządzeń analogowych, które bardzo się Walterowi Troutowi spodobały. No i dzięki temu ta płyta pewnie ma też taki troszkę staroświecki ogonek. Dwa nagrania z tego albumu: The Sun Is Going Down i OK Boomer. Walter Trout.

Kolejny wykonawca, Nowalikowy, nie stosuje żadnych zabiegów archaizacyjnych, wręcz przeciwnie, choć czasami jego repertuar zahacza o stare pieśni i stare estetyki, to korzysta z najnowszych urządzeń studyjnych, a mówię o Gregorym Porterze. Wokaliście, który raz jest w jazzie, raz w gospel, raz trochę w rocku, a raz trochę w bluesie. No i ten jego tegoroczny album All Rise w wersji deluxe, żeby Państwo sobie nie myśleli, zawiera właśnie taką mieszankę różnych stylistyk. Wybrałem z tej płyty dwa nagrania, Revival Song i Phoenix, Gregory Porter.

z rzadka tylko zahaczam w Nowalikach o klimaty ocierające się o smooth jazz i taką właśnie artystką, która w tym gatunku głównie się obraca, jest Eve St. Jones. Wokalistka o przyjemnym, delikatnym głosie, która jest oprawiana przez swoich producentów dobrymi orkiestracjami. Make Your Move to album z lata 2020 roku, na którym Eve St. Jones zaprezentowała własne wersje różnych przebojów z przeszłości, dalszej i bliższej, i z tego właśnie albumu dwa takie przeboje: Back to Black i Hotel California. Czyje to były przeboje, z pewnością Państwo wiedzą, więc nie będę zawracał uszek. Powiem tylko, że śpiewa Eve St. Jones.

A teraz coś wreszcie dla prawdziwych blues fanów. Choć nie jest to płyta nowa, bo stworzone nagrania zostały kilkanaście lat temu, ale dopiero teraz ujrzała ona światło dzienne. Proszę posłuchać i z pewnością rozpoznają Państwo, kto śpiewa i dmucha w harmonijkę.

Tak, oczywiście to był Charlie Musselwhite, ale nie sam, tylko we wspaniałym otoczeniu, które nosi nazwę New Moon Jelly Roll Freedom Rockers. Pod tą nazwą ukrywa się zestaw znakomitości ze świata amerykańskiego bluesa i Amerykany. Są to bowiem bracia Dickinsonowie, Luther and Cody, znany z występu z zespołem Squirrel Nut Zippers Jimbo Mathus, no i ci naprawdę znaczący w amerykańskim bluesie, czyli wspomniany już Charlie Musselwhite, Alvin Youngblood Hart i nieżyjący już Jim Dickinson, ojciec Luthera i Cody'ego. 12 lat temu zorganizowano sesję nagraniową, która przebiegła błyskawicznie w znakomitej atmosferze. Wszystkie nagrania zostały zarejestrowane od pierwszego podejścia i dziwnym zbiegiem okoliczności, niejasnym dla mnie, przeleżały 12 lat na półce, no i teraz wreszcie w 2020 roku dotarły do naszych uszu. Ten album, zatytułowany tak jak całe zgromadzenie, czyli powtórzę jeszcze, New Moon Jelly Roll Freedom Rockers, zawiera 10 nagrań. Jest jeszcze 11, które ukażą się najprawdopodobniej wiosną 2021 roku jako Volume 2. Z tej pierwszej partii wysłuchaliśmy przed chwilą w roli głównej z Charlie Musselwhite'em Blues Why You Worry Me, a teraz w roli głównej Jim Dickinson i utwór zatytułowany Come On Down to My House. New Moon Jelly Roll Freedom Rockers.

0: That was nice and loosey-goosey.
1: No i na koniec jeszcze klamerka Stonesowa, którą zepnę to wydanie Nowalijek spod Baobabu. To będzie ponownie nagranie z luksusowej wersji albumu Goat's Head Soup i nagranie koncertowe. Fantastyczna wersja Midnight Rambler. The Rolling Stones kończą to wydanie Nowalijek spod Baobabu. Przez radio mówił do Państwa Jan Chojnacki.

orkiestry North Mississippi All Stars, czyli Lutherowi Dickinsonowi. A to dlatego, że jego nazwisko przewija się przez ostatnie dziesięciolecie bardzo często, nie tylko przy okazji jego własnych nagrań i nagrań z jego zespołem, ale także wielu innych artystów, bo Luther Dickinson to jest postać bardzo aktywna i też pożądana przez wielu artystów jemu współczesnych, bo jest i zdolnym instrumentalistą, i komponuje, no i jest też producentem, więc warto korzystać z jego usług. I to była pierwsza idea. A druga była taka, że może by w kontekście Luthera zaprezentować całe półwiecze, jakim wypełnili swoją wyobraźnią muzyczną w Ameryce ojciec i syn, czyli Jim Dickinson i Luther Dickinson. Ale kiedy zacząłem poszukiwać nagrań ojca, czyli Jima Dickinsona, okazało się, że jest ich tyle i tak wspaniałych, że ostatecznie ta audycja będzie w całości poświęcona twórczości nagraniowej Jima Dickinsona, a w zasadzie Jima Luthera Dickinsona. Urodzony w 1941 roku, od połowy lat 60. był już znanym sidemanem i muzykiem sesyjnym w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście mówię o tym gatunku muzyki, który pierwszemu odcieniowi bluesa leży najbardziej na sercu. No i kiedy zacząłem śledzić jego działalność, okazało się, o czym już wspominałem, że tych wspaniałych jego nagrań, czy też nagrań, w których uczestniczył, jest mnóstwo i warto sobie część przynajmniej z nich przypomnieć. Zaczniemy od 1970 roku, kiedy to Jim Dickinson uczestniczył jako pianista w sesjach nagraniowych Arety Franklin, a konkretnie w nagraniu Spirit in the Dark.

Jeżeli zainteresują się Państwo nagraniami Arety Franklin z tego właśnie czasu, spostrzegą Państwo zapewne, że w części tych nagrań uczestniczy tajemnicza formacja The Dixie Flyers. I to jest właśnie taki nieformalny zresztą trochę zestaw muzyków sesyjnych, którym przewodził Jim Dickinson na początku lat 70. Podobnie rzecz się ma w przypadku kolejnego nagrania, którego główną postacią jest Sam Samadio, czyli lider bardziej znanej formacji Sam the Sham and the Pharaohs. On nagrał w 1971 roku swoją solową płytę, słynną przede wszystkim dlatego, że w nagraniu znalazło się kilku znakomitych artystów tego czasu z Dwayne'em Allmanem na czele, no i znaleźli się także The Dixie Flyers. Oto w wykonaniu Sama Samadio z solo gitarowym Dwayne'a Allmana utwór zatytułowany Going Upstairs, a towarzyszą im właśnie The Dixie Flyers pod szefostwem Jima Dickinsona.

Ten 1971 rok był bardzo obfity w różne ważne wydarzenia i w Stanach, i w Europie. A kiedy The Rolling Stones zabierali się do sesji nagraniowej do płyty Sticky Fingers, okazało się, że jest potrzebny pianista, który w nagraniu Wild Horses mógłby uzupełnić brzmienie pozostałym członkom z grupy The Rolling Stones. I tym pianistą został Jim Dickinson. Oto The Stones 1971, Wild Horses i na fortepianie Jim Dickinson.

W 1972 roku Jim Dickinson opuścił Dixie Flyers i zajął się swoją własną karierą, swoją własną działalnością. W tym też roku ukazał się jego pierwszy solowy album zatytułowany Dixie Fried. W nagraniu płyty uczestniczyło kilku znakomitych jego przyjaciół, m.in. także Eric Clapton, którego nazwisko nie pojawiło się na płycie ze względów kontraktowych, ale niewątpliwie poznają Państwo brzmienie gitary Erica Claptona w nagraniu The Judgment, James Luther Dickinson z płyty Dixie Fried.

Przez wiele, wiele lat Jim Dickinson przyjaźnił się i muzycznie, i nagraniowo z Rayem Cooderem. Uczestniczył w nagraniu kilku jego płyt, a ja wracam do prezentowanej już parokrotnie w Bielszym Odcieniu Bluesa płyty Crossroads, czyli ścieżce dźwiękowej do filmu o tym samym tytule. Ta ścieżka dźwiękowa została niemal w całości zrealizowana przy współpracy Jima Dickinsona. Oto tytułowe nagranie z tej ścieżki i z tej płyty. Ray Cooder i Jim Dickinson, Crossroads.

0: Przez kilkanaście chyba lat Jim Dickinson prowadził także taką nieformalną grupę artystów, którzy nazwali się Mad Boy and the Neutrons. Zazwyczaj występowali oni w różnych słynnych czy mniej słynnych lokalach w Memphis, Tennessee, i stamtąd udało się zgromadzić kilka nagrań. Są to zazwyczaj nagrania koncertowe, charakteryzujące się takim koncertowym luzem, jak chociażby to, które za chwileczkę zaprezentuję. Album Beale Street Saturday, a utwór On the Road Again. I oto Jim Dickinson i jego Mad Boy and the Neutrons.
1: All aboard!

Zdarzało się także Jimowi Dickinsonowi współpracować z Bobem Dylanem. I oto na albumie Time Out of Mind, rok 1997, znalazł się utwór Lovesick, w którym na fortepianie gra właśnie Jim Dickinson. Bob Dylan z Jimem Lovesick.

Jim Dickinson nie tylko występował jako muzyk sesyjny, ale także przyczyniał się do produkcji muzycznej. W 1997 roku wyprodukował pod pseudonimem, zresztą dosyć zabawnym, East Memphis Slim, album Screaming Jaya Hawkinsa zatytułowany At Last. Oto jak ta płyta się rozpoczyna. Utwór nosi tytuł Listen, Screaming Jay Hawkins.

Kolejnym przyjacielem muzycznym, z którym Jim Dickinson zrealizował kilka płyt, jest teksański wokalista, gitarzysta, kompozytor Kelvin Lassell, który odszedł od nas w 2011 roku, pozostawiając szereg wspaniałych, głęboko bluesowo-teksańskich płyt. Z albumu Sam, który został zrealizowany w 1999 roku, wybrałem utwór zatytułowany Where the Blues Get Born. Kelvin Lassell i Jim Dickinson.

0: Nie tylko zespół Bad Boy and the Neutrons był takim nieformalnym związkiem muzycznym, w którym od czasu do czasu uczestniczył James Dickinson. Kolejne takie przedsięwzięcie miało miejsce w 2006 roku, a nosiło nazwę Jungle Jim and the Voodoo Tiger. Jungle Jim to postać znana z amerykańskich komiksów, także z filmu z lat 40., w którym główną rolę grał słynny Johnny Weissmuller. No a tutaj Jim Dickinson ze swoimi przyjaciółmi postanowił posłużyć się właśnie tym znanym komiksowo-filmowym hasłem i w ten sposób zrealizował nagranie swojego zespołu. Jungle Jim and the Voodoo Tiger w nagraniu Rooster Blues.
1: Little red rooster told a little red hen, ain't been to see you since I don't know when. Little red hen told a little red rooster, you don't come around, daddy.

Jim Dickinson odszedł w 2009 roku. Jedną z ostatnich produkcji muzycznych, w których brał udział, była płyta Ruthie Foster, zatytułowana The Truth According to Ruthie Foster. To był zresztą piękny album, na którym poza Jimem Dickinsonem, który grał na różnych instrumentach klawiszowych z Hammondem włącznie, znaleźli się Robin Ford grający na gitarze, czy słynna sekcja instrumentów dętych The Memphis Horns. Z albumu Ruthie Foster posłuchamy utworu Tears of Pain.

0: No, nie tak to miało być, ale z mojego punktu słyszenia to wyszło całkiem przyzwoicie. Oczywiście mówię o muzyce, o tej kompilacji nagrań Jima Luthera Dickinsona, który prawie przez 50 lat wnosił do muzyki amerykańskiej bardzo wiele jako kompozytor, jako instrumentalista, jako producent, no i także jako nauczyciel i wódz muzyczny swoich synów. Bo oto już po śmierci Jamesa ukazał się album zatytułowany I'm Just Dead, I'm Not Gone. Co można przełożyć na nasz język? Ja tylko umarłem, ale całkiem nie odszedłem. To jest album, który zmajstrowali jego synowie, czyli Luther i Cody Dickinsonowie. Na płytę tę składają się koncertowe nagrania ojca, czyli Jamesa z synami i z North Mississippi All Stars. I właśnie nagraniem z tej płyty chciałbym zakończyć to spotkanie z muzyką Jamesa Luthera Dickinsona. Utwór nosi tytuł Down in Mississippi. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: This is a song about where me and the boys come from.

0: Radio Baobab.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

0: 여러분 지금 내가 역순환했다.
1: Mówiliśmy już o organach Hammonda, o pięknie brzmiącej sekcji dętej, a teraz, panie i panowie, dziewczęta i chłopcy, instrument, który swoją naturą w sensie wymiaru wydaje się być absolutnie mikry, nieistotny, ale kiedy trafia do rąk i oddechu, ale przede wszystkim do duszy i serca, wirtuoza, ten instrument brzmi niezwykle bogato. Panie i panowie, Bartek Łęczycki.

Bartek Łęczycki, harmonika ósma, Kajetan Galas, organy Hammonda. Watermelon Man. Czy wiedzą Państwo, że ten utwór kończy w tym roku 60 lat? Czas leci, prawda? A tak wydawało się niedawno, Herbie Hancock wymyślił tę cudną melodię, która stała się

0: takim standardem standardów, można powiedzieć. W tym przeglądzie wspaniałych instrumentów, które towarzyszą historii bluesa, nie może zabraknąć także instrumentu, może chyba najważniejszego i z jednej strony najtrudniejszego do opanowania, a z drugiej strony wydaje się najbardziej takiego organicznie naturalnego. Panie i panowie, oto nasz dzisiejszy pan głos. Wojtek Sługowski.
1: Dobry wieczór, Rzeszów. Ogromny zaszczyt tutaj być. Dziękuję za zaproszenie. Przyjąłem z wielką ochotą. Dziękuję wam bardzo. Przegramy trzy utwory. Jeden, który nagrałem z zespołem Teksasy, z lubelskim bluesowym bandem. I dwa numery z mojej ukochanej półki muzycznej, ale to później wam powiem. Pierwszy numer nazywa się Może cofniesz czas.

Dziękuję bardzo. Okej. Teraz zagramy utwór, nie wiem czy, na pewno są tu fani bluesa i szeroko pojętego, ale czy znacie zespół Archangels? Nie znacie. Ja wiem, ale panie Janie, pana nie pytam. To wiem, że pan wie. Utwór jest przepiękny, jeden z najpiękniejszych na jedynej płycie, którą wydali. Utwór nazywa się See What Tomorrow Brings.

0: Wojtek. Dzięki pięknie. Dzięki bardzo, Rzeszów.
1: Archangels to rzeczywiście u nas niespecjalnie znana kapela, a szkoda, bo piękna płyta. Charlie Sexton i Doyle Bramhall II to są artyści, którzy tę muzykę tworzyli. Nie sztuka jest usłyszeć ładny numer i później skopiować go jeden do jednego, ale ta wersja, wersja Wojtka jest wersją jego absolutnie autorską. Mówię to jako człowiek, który Archangels zna na wylot.
0: Bardzo miło mi to słyszeć, choć czy autorska, nie wiem, ale zawsze jak śpiewam taki utwór, to staram się oddać to, co tam w nim jest, a to jest jeden z najpiękniejszych numerów. A w ogóle polecam całą płytę, prawda, panie Janie?
1: Polecamy! Wojtek Sługowski.
0: Okej, na koniec jeszcze zagramy utwór Wishing Well grupy Free.

0: Dzięki bardzo, do miłego. Cześć, Rzeszów! Pozdrawiam serdecznie.
1: Wojtek Cugowski. Gitara i głos. Proszę Państwa, historia muzyki zna wiele numerów, które powracają przez dziesięciolecia i to w różnych konfiguracjach. Czasami zdarza się, że utwór, który powstaje jako utwór w pewnym konkretnym gatunku, później zostaje przyswajany przez inne gatunki, inne stylistyki i trudno już się wtedy zorientować tak naprawdę, jaki był ten źródło słów muzyczny danego utworu. Ten utwór w tym roku, czy może w przyszłym, będzie święcił swoje stulecie, czyli staruszek, ale powraca w wielu opracowaniach do dziś i to opracowanie też, jak sądzę, będzie bardzo dzisiejsze. Midnight Special.

Kajetan Galas, Hammond Organ, Józef Rusinowski, perkusja, Sepp Stanley, saksofon tenorowy, Rafał Gańko, trąbka, Tomek Dworakowski, puzon. Towarzyszy nam rzeszowska młodzież bluesowa. I ten niesłychany wybuch entuzjazmu jest spowodowany tym, że na estradzie pojawiła się Żana Lubera.

0: Bardzo dziękuję.
1: Żaneta Lubera. Dzięki Żanecie mieliśmy też spory łyk muzyki soul. No a teraz trochę funka. Maceo Parker wymyślił ten numer przed wielu, wielu laty. A teraz w ramach Breakout Days w Rzeszowie ożywią ten piękny funkowy numer panowie, którzy zazwyczaj dmą w instrumenty dęte, a dziś zabłysną także talentem wokalnym. Przypomnę ich nazwiska. Seb Stanny, Rafał Gańko, Tomek Dworakowski. Ten utwór nosi tytuł Shake Everything You've Got.
2: Mili Państwo, jest bardzo potrzebne, żeby się nam pomogli tutaj w tym utworze. Ja poprosiłbym tutaj wokalu, panowie, żeby mi oddać troszeczkę wokalu. Nie śpimy, zwiedzamy. Troszkę oddać mi tutaj wokalu. W tej muzyce klaszczy się na 2 i 4. 1, 1. Nadal nie mam wokalu tutaj. Nie wiem czemu. Nie ma wokalu tutaj. Ale trudno, trudno, lecimy.

A teraz wszyscy posłuchamy najistotniejszego członka każdego zespołu. Nie są to gitarzyści, nie są to wokaliści, nie są to nawet instrumenty dęte. Najistotniejszym członkiem zespołu zawsze jest bębniarz. Bębniarz, posłuchajcie.

0: Rent a Chevrolet.
1: Shake everything you've got. Seb Stanny, Rafał Gańko, Tomek Dworakowski. A także solo perkusyjne Józef Rusinowski, specjalna choreografia Bartek Mielcarek-Bar. Kolejne nawiązanie do twórczości ojca polskiego bluesa.

karate. Bartek Łęczycki, harmonijka ustna. Józef Rusinowski, perkusja. Bartek Mielczarek, gitara basowa. Robert Lubera, gitara. Piotr Nalepa, gitara.

0: I teraz, proszę Państwa, następuje moment, w którym oprawę muzyczną, oprawę instrumentalną stanowią muzycy, o których już opowiadałem, no ale oprawią dodatkowo jeszcze nam pewien klejnot. Panie i Panowie, Tomasz Organek.
1: Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór. Po raz kolejny zaśpiewam piosenkę z zespołu Breakout. Po raz kolejny nie dzisiaj, nie dzisiejszego wieczoru, ale graliśmy to w dosyć podobnym składzie już w Suwałkach na Blues Festiwalu. I muszę powiedzieć, że dla mnie to jest... Brawo Suwałki! I Blues Festiwal w Suwałkach. W ogóle brawo Blues Festiwale wszystkie, bo są cenne. I muszę powiedzieć, że zespół Breakout i Tadeusz Nalepa jest ze mną obecny od wielu, wielu lat, bo pokazał mi go mój ojciec świętej pamięci. W momencie, kiedy jechaliśmy na złożyć papiery do średniej szkoły i po drodze wracając do domu, to był dla mnie bardzo ekscytujący dzień, bo mogłem się wyrwać z domu w końcu do średniej szkoły. I ojciec zatrzymał się w sklepie płytowym i kupił mi trzy płyty. Kupił Jimiego Hendrixa, Are You Experienced? Kupił mi kasetę, bo kasety były, kupił mi Help Beatlesów i trzecią płytą był Blues Tadeusz Nalepy. I do dzisiaj właściwie ten Tadeusz Nalepa jest ze mną i bardzo się cieszę, że tu jestem.

Dziękuję bardzo. Chciałem Państwu zaśpiewać jeszcze dwie piosenki, o tej drugiej za chwilę, ale teraz chciałem zaśpiewać piosenkę solo, sam na gitarze. Jest ku temu powód. Jest ku temu powód, ponieważ ta piosenka powstała już dobrych parę lat temu. Ona wyszła w 2014 roku na mojej solowej, na mojej debiutanckiej płycie. Ale dlaczego chcę tę akurat zagrać? Ponieważ kiedy ona ukazała światło dzienne i ludzie zaczęli słuchać ją na płycie i na koncertach, to zaczęły do mnie dochodzić głosy, że to jest piosenka inspirowana twórczością Tadeusza Nalepy, a w szczególności piosenką Oni zaraz przyjdą tu. I na początku myślałem sobie, że to nieprawda jest w ogóle to, przecież to jest zupełnie inny numer, ja o tym nie myślałem, pisząc te

piosenkę. Ale właściwie tych głosów było coraz więcej, coraz więcej. Co chwila mi ktoś powiedział, ale to jest jakaś kolejna wersja, oni zaraz przyjdą tu. I ja wziąłem to sobie do serca, przemyślałem tę sprawę i pomyślałem sobie, że na dobrą sprawę to rzeczywiście jest jakieś przetworzenie tego samego toposu, który jest właściwie obecny u nas przecież od Schuberta albo nawet i wcześniej, Dziewczyna i śmierć, prawda? Więc jakby to, że nasiąknąłem bluesową muzyką i tymi treściami i poniekąd tym, co słyszałem od dziecka właściwie u ojca w taksówce i w domu, czyli Breakout i Tadeusz Nalepa. I zrozumiałem, że rzeczywiście ta piosenka wyszła ze mnie jakoś tak organicznie, nomen omen. I jest coś w tym, że to jest jakieś pewne nawiązanie do oni zaraz przyjdą tu. I tak jak się na początku przed tym broniłem, to teraz jestem dumny, że ta piosenka gdzieś we mnie na tyle została i twórczość Tadeusza Nalepy, że przetworzyłem to być może nieświadomie na swój sposób i w taki sposób powstała ta piosenka.

0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Ale to nie tylko Tadeusz mi się przypomniał. To także i Robert Johnson, i no Led Belly. To jest sól prawdziwego bluesa, bracia i siostry. Tomasz Organ.
0: Dziękuję bardzo. Swoje koncerty również kończę tym utworem. I pomyśleliśmy sobie dzisiaj, ustalając playlistę, że to będzie chyba dobra puenta dla właściwie wszystkich koncertów i zdarzeń artystycznych, które się dzisiaj dzieją, bo to jest piosenka o miłości. Tak naprawdę o braku miłości, o braku zrozumienia, braku dialogu, braku rozmowy, poszanowania drugiej strony, agresji często i tego, że jesteśmy skłóceni i nie potrafimy ze sobą rozmawiać. Tak jest w dużej części. No i, i ta piosenka jest o tym, żeby jednak spróbować się porozumieć, bo właściwie po latach i z wiekiem okazuje się coraz bardziej, że nieważne jest to, co mamy, to, za czym biegamy, tylko najważniejszy jest drugi człowiek, koło którego możemy się wieczorem położyć, przytulić i zasnąć. Prawda? Nie miłości.

0: Dziękuję bardzo. Dziękuję.
1: Tomasz Organek. Panie i panowie, z sali Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie słuchali państwo koncertu inaugurującego tegoroczny festiwal Breakout Days w Rzeszowie. Organizatorzy: miasto Rzeszów i Estrada Rzeszowska. Kajetan Galas, Bartek Mielczarek, Żana Lubera, Wojtek Sugowski, Robert Lubera, Piotr Nalepa, Bartek Łęczycki, Seb Stanny, Rafał Gańko, Tomek Dworakowski, Tomasz Organek, Józef Rusinowski. Przez radio mówił do państwa Jan Chojnacki. Dobry wieczór państwu.

Reconsider Baby napisał i nagrał Lowell Fulson w 1954 roku. To był taki blues z zachodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych, który w 6 lat później, w 1960, przejął Elvis jako swoją bluesową formę. Elvis zachował tę 12-taktową strukturę, ale troszkę przesunął swoją ekspresję w kierunku takiego rytmenbluesowego frazowania. Jednocześnie, oczywiście bez świadomości tego, że to robi, tym sposobem przybliżył bluesowy oryginał kulturze białego człowieka. Oczywiście białego człowieka w cudzysłowie. Elvis stał się dla mnie symbolem mojego pierwszego kontaktu z muzyką, która okazała się być bluesem. I generalnie mój związek z bluesem był początkowo powierzchowny, związany z tym, że głównie docierały do mnie nagrania artystów, którzy nie wyrośli w tradycji bluesa, tylko podobnie jak ja potem ją nabyli. Takimi artystami byli głównie muzycy i zespoły z Wielkiej Brytanii, którzy i które tworzyli coś, co nazwano później British Blues Boom. Myślę, że taką najistotniejszą pieśnią, która uświadomiła mi powiązanie muzyki rozrywkowej ówczesnej z korzeniami bluesa, było nagranie The House of the Rising Sun zespołu The Animals.

House of the Rising Sun. W 1964 roku nagrali The Animals, ale ta pieśń w zasadzie ma nieustalone pochodzenie. Najwcześniejsze zapisy sytuują to w okolicach ballady folkowej. Natomiast wersja Animalsów wprowadziła nieco inną harmonię, no i co najważniejsze, przekształciła tę ludową pieśń w estetykę rock'n'rollowego dramatyzmu, chociaż bardzo stonowanego. Myślę, że The House of the Rising Sun dla mojego pokolenia był, no i dopóki jesteśmy, to będzie taką opoką, takim punktem startu. Potwierdza to taki oto fakt, że kiedy 30 parę lat temu przystępowaliśmy z Wojtkiem Manem i Krzyśkiem Materną do opieki nad Radiem Pogoda i kiedy zlecono pierwsze badanie, które miało nam uświadomić, jak powinna wyglądać baza nagraniowa, to badanie wykazało, że najbardziej oczywistym nagraniem dla ówczesnego słuchacza, przypominam, to był przełom lat 80. i 90., był właśnie ten utwór, to nagranie House of the Rising Sun. Kolejni wykonawcy brytyjscy, którzy swoją drapieżnością rock'n'rollową dotarli do mojej duszy, byli muzycy z grupy The Pretty Things. Oni też korzystali z dorobku amerykańskich gigantów bluesa, chociażby nawiązywali do tego, co wymyślił Bo Diddley w swoim wzorcowym rytmie 3/2. Zresztą The Pretty Things poprzez niezwykłą ekspresję, a także zastosowanie przesteru gitarowego i usztywnienie rytmu są uważani przez znawców tematu za pionierów rocka garażowego, czy też może nawet muzyki punkowej. Niezależnie od tego, co uważają owi specjaliści, ja byłem zafascynowany ową dynamiką, którą Pretty Things wnieśli do numeru Roadrunner, skomponowanego i wymyślonego przez Bo Diddleya.

Formacją, która zdobyła absolutne szczyty popularności i tej wśród fanów, i tej takiej, powiedziałbym, czysto komercyjnej, niewątpliwie stał się zespół Led Zeppelin, który w wielu momentach czerpał bezpośrednio z bluesowej tradycji, nawet wtedy, kiedy oficjalnie nie przyznawał się do tego, nie podpisując, zwłaszcza we wczesnym okresie swojej działalności, utworów wymyślonych wcześniej przez amerykańskich bluesmenów ich nazwiskami. No ale potem to się wszystko gdzieś wyprostowało. Takim dla mnie najbardziej oczywistym przykładem bluesowej fascynacji Led Zeppelin było You Shook Me, utwór będący poniekąd wspólnym dziełem Williego Dixona i Muddy'ego Watersa, miał w swojej idei jako formę taki wolny dialog bluesowy. Muzycy Led Zeppelin zastąpili harmonijką, taką typową dla wczesnych wersji frazę gitary. No i oczywiście dodali do tego ten niesłychany puls swojej sekcji, dając w ten sposób początek blues rockowi.

Podobną pionierską rolę przypisuje się także i, ja się z tym zgadzam, grupie Cream, która opierała znaczną część swojego repertuaru na bluesowych standardach. Spoonful, Howling Wolfa, Rolling and Tumbling, Williego Newberna, I'm So Glad, Skipa Jamesa, czy wreszcie to może najbardziej podstawowe, czyli Crossroads Roberta Johnsona. Oryginalna wersja Roberta z 1936 roku miała charakter swojego rodzaju rubata. No, natomiast Baker, Bruce i Clapton skondensowali swoją uwagę wokół gitarowego riffu. Tutaj gitara przejęła narrację i ona spajała ten niesłychany puls, który nadawali sekcyjnie Baker i Bruce.

Jednym z nielicznych artystów, który do dzisiaj jest czynny i do dzisiaj jest kultywatorem bluesowej tradycji, jest Paul Jones. Jego wiodąca wokalnie rola w zespole Manfred Mann była w wielu aspektach już wówczas w 1964 roku związana właśnie z bluesowymi korzeniami. Posłuchajmy wersji Smokestack Lightning w wykonaniu zespołu Manfred Mann z 1964 roku. Po raz pierwszy ten utwór wykonał i nagrał Howling Wolf w 1956 roku. Muzycy zespołu Manfred Mann z tego monotonicznego transu Howling Wolfa zrobili typowy dla ówczesnej brytyjskiej fali bluesa numer rytmen bluesowy.

Jak wcześniej mówiłem, główny mój kontakt z tym bluesowym objawieniem miał miejsce poprzez nagrania muzyków brytyjskich. No ale nie mogę pominąć Paula Butterfielda i jego blues bandu, czyli inspiracji z tamtej strony Atlantyku. Paula Butterfielda chciałbym przypomnieć w jego wersji piosenki Good Morning Little Schoolgirl. W 1937 roku Sonny Boy Williamson I stworzył taką podstawową, ikoniczną wersję tego utworu, no a Paul Butterfield z kolegami umieścili ten utwór w klimacie miejskiego, chicagowskiego bluesa.

Postacią może najmniej znaną spośród tych, które w tej audycji przypominam, był Long John Baldry, którego uważam za pioniera przekształcania bluesowych standardów w prawie że popularną pieśń. Obdarzony fantastycznym, głębokim barytonem, Long John Baldry potrafił z takiego monotonicznego numeru Johna Lee Hookera, jakim były Dimples, stworzyć rockowo-popowy przebój.

No, oczywiście The Rolling Stones nadali w kierunku mojej niedoświadczonej muzycznej świadomości wiele sygnałów świadczących o tym, że blues jest podstawą współczesnej muzyki rock'n'rollowej. Okres 64-69 w twórczości nagraniowej i koncertowej Stonesów niewątpliwie zawierał wiele nawiązań do bluesowej tradycji. Były wśród nich i takie ostre bluesrockowe numery, no i był ten z taką bardzo aksamitną delikatnością, czyli Love in Vain Roberta Johnsona. Myślę, że było to jedno z tych nagrań, które choć wywodzące się z kręgu brytyjskich wykonawców, dał początek kierunkowi, który dzisiaj nazywa się Americana.

Raz jeszcze teraz wracam do Bo Diddley'a jako inspiratora wykonawców brytyjskich z pierwszej połowy lat 60. Mam na myśli grupę The Yardbirds, którzy z tego charakterystycznego, transowego rytmu Hambone Bo Diddley'a dzięki wzmocnionej riffowości gitary, chodzi tutaj o okres, w którym grał już Jeff Beck, wprowadzili swoją muzykę o bluesowych korzeniach w czysto rockowy już margines.

0: nie sposób pominąć Boba Dylana jako tego, który bluesową tradycję podał niejako na tacy ówczesnym słuchaczkom i słuchaczom, a mówię o początku lat 60. Ta jego zasługa była bogato udokumentowana. Już teraz, w trzecim dziesięcioleciu XXI wieku, kiedy to mieliśmy do czynienia z filmową relacją wczesnej biografii Boba Dylana. Myślę, że spośród tych utworów, które cytuję w tej audycji, ten może być najstarszy, bo Blind Lemon Jefferson zarejestrował ten utwór już w 1928 roku. Ten intymny lament wiejskiego bluesmana Dylan przerodził w coś na kształt folkowego psalmu. See that my grave is kept clean.
1: Well, there's one kind of favor I'll ask of you. Well, there's one kind of favor I'll ask of you. There's just one kind of favor I'll ask of you. You can't see that my grave's kept clean. And there's two white horses following me.

No i tę taką dosyć nieskładną, jak sądzę, i nieuporządkowaną relację moich wczesnych fascynacji bluesem, który docierał do mnie za pośrednictwem już przerobionych przez białych muzyków wersji, chciałbym zakończyć nagraniem grupy The Allman Brothers Band. Ich wersje starych bluesowych numerów nadały bluesowej estetyce zupełnie nowego wymiaru poprzez fantastyczne zaśpiewy gitarowe, no i dołączenie do tego zbiorowej, swobodnej improwizacji. Oto The Allman Brothers Band w numerze Muddy'ego Watersa z 1955 roku Trouble No More. To jest fragment tego ich słynnego koncertu w Fillmore East 15 lat później.

Jeszcze taki mam bonus na koniec sprawozdania z moich bluesowych fascynacji, które doprowadziły do realizacji pomysłu pod nazwą Pierwszy odcień bluesa. Ten utwór brzmi jak przejęty przez brytyjskich muzyków standard bluesowych, a jest przecież własną kompozycją Erika Bardona, czyli współlidera The Animals. For Miss Cocker, rok 1965. Bardon śpiewa tutaj nie jak frontman bluesrockowy, lecz jak typowy bluesowy narrator. Ten utwór brzmi może dlatego tak prawdziwie, bo jest związany z minionym uczuciem Bardona, którym darzył niejaką Doreen Cocker, dziewczynę z Newcastle, z którą Eric był zaręczony, zanim stał się gwiazdą brytyjskiego rhythm and bluesa. I to jeden z tych momentów, w którym blues fantastycznie sprawdza się jako przekaźnik osobistego sentymentu śpiewającego artysty. Eric Bardon, For Miss Cocker, na zakończenie tego wydania Pierwszego odcienia bluesa. A przez radio opowiadał Państwu Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blushojnacki, blushojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

Marzec 2024 roku. Ukazuje się singiel. Singiel, który staje się jakimś niesłychanym wydarzeniem na świecie, myślę, że nie tylko w świecie muzycznym. Singiel charytatywny, z którego dochód zostaje przeznaczony na pomoc dzieciom chorym na raka. Singiel, którego autorem i koordynatorem jest Mark Knopfler, no, czyli kompozytor utworu Going Home. We współpracy ze swoim wieloletnim przyjacielem i także towarzyszem dawnym z zespołu Dire Straits, Guyem Fletcherem, Mark Knopfler doprowadził do czegoś zupełnie niesłychanego. Otóż zgromadzono na tym nagraniu brzmienie ponad 50 gitar obsługiwanych przez gitarzystki i gitarzystów z całego świata i to tych, których nazwiska są powszechnie znane, cenione. No, coś na kształt jakiejś absolutnie niesłychanej supergrupy. Do tych gitarzystów dołącza też taka stała, towarzysząca im orkiestra, też złożona z niezłych postaci, bo na perkusji grają ojciec i syn, czyli Ringo i Zack Starowie, na basie gra Sting, na klawiszach wspomniany już Guy Fletcher, no a jak co do czego przyjdzie, to na harmonijce Roger Daltrey z zespołu The Who. I tak sobie pomyślałem, że prześledzę, z jakimi artystami i artystkami spośród tej prawie sześćdziesiątki Mark Knopfler w przeszłości coś nagrał. Myślałem, że znajdę dziesiątki takich nagrań, a tymczasem okazuje się, że no, były koncertowe rejestracje, ale jeśli chodzi o nagrania studyjne, to jest dosyć cienko. Znalazłem 9 i te 9 dzisiaj zaprezentuję. Skoro już wspomniałem Stinga, no to nasuwa się oczywista oczywistość, czyli Money for Nothing, w którym Sting śpiewa, ale nie występuje w opisie, bo musiał pozostać wówczas zgodnie z wymogami kontraktowymi anonimowy. Posłuchajmy zatem kolejnego longiera. 8 minut 26 sekund. Money for Nothing, Dire Straits, 1985.

Sting zrewanżował się Knopflerowi za ten sukces wspólny ich z Money for Nothing, zapraszając go do nagrania utworu They Dance Alone, który znalazł się potem na albumie Nothing Like the Sun. Rok 1987. Sting i Mark Knopfler.

Guy Fletcher, wspomniany już klawiszowiec i współkoordynator nagrania Going Home w 2024 roku, parokrotnie przewijał się w różnych konfiguracjach studyjnych już podczas solowej kariery Marka Knopflera. Ale ja wybrałem coś, do czego żywię ogromny sentyment i wydaje mi się takim najoryginalniejszym momentem współpracy tych dwóch muzyków. Pojawili się oni jako członkowie zespołu The Notting Hill Billies w 1990 roku, a Notting Hill Billies to czwórka przyjaciół Marka Knopflera, którzy wspólnie z nim odgrzali stare, piękne, kołyszące numery, tak zwane tradycyjne. Wśród nich znalazło się także Railroad Work Song. Oto The Notting Hill Billies z albumu Missing, Presumed Having a Good Time.

Ciekaw jestem, czy znają Państwo taki epizod w karierze Dire Straits, kiedy to Mark Knopfler chciał zaangażować jeszcze dodatkowego gitarzystę do zespołu i wtedy wybór padł na amerykańskiego gitarzystę Vince Gilla. Vince Gill dzisiaj jedna z czołowych postaci amerykańskiego środowiska gitarowego, od kilku lat współpracujący i w zasadzie będący już jednym z członków grupy The Eagles, a poza tym sam przecież od dobrych kilkunastu lat jest jednym z najistotniejszych przedstawicieli współczesnej muzyki country w Stanach Zjednoczonych, ale przede wszystkim jest jednak gitarzystą. Na początku lat 90. Vince Gill klepał biedę, jeszcze był po prostu muzykiem studyjnym. Propozycja Knopflera mogła się okazać dla niego jakimś wstąpieniem do nieba, ale odmówił, poszedł własną drogą i z tego czasu pozostało jedno nagranie Dire Straits, w którym uczestniczy Vince Gill. Na albumie On Every Street, rok 1991, pojawił się utwór The Bug.

W tym samym roku, w którym został wydany album On Every Street, Dire Straits, pojawił się też album Buddy'ego Guya, zatytułowany Damn Right, I've Got the Blues. No i tutaj też pojawił się w jednym utworze Mark Knopfler. To kompozycja Johna Hayata, Where is the next one coming

wśród wykonawców singla Going Home w 2024 roku jest Hank Marvin, jeden ze współzałożycieli, no i autor bardzo oryginalnego brzmienia słynnego w ubiegłym wieku brytyjskiego zespołu The Shadows. Hank Marvin na stałe od wielu lat przebywa w Perth w Australii, ale oczywiście nie odmówił Knopflerowi i jego słynna gitara zabrzmiała też w tej kompilacji Going Home w 2024 roku. A my posłuchamy takiego singla, który Hank Marvin nagrał z Markiem Knopflerem w 1993 roku i będzie to ich nowa wersja jednego z najsłynniejszych nagrań grupy The Shadows, Wonderful Land.

wzajemną admirację wyznawali w stosunku do siebie ci dwaj muzycy, czyli Mark Knopfler i Sonny Landreth. Oczywiście też Sonny musiał się pojawić na nagraniu Going Home w 2024 roku. Kilkakrotnie spotykali się w studiach, a ja wybrałem nagranie zatytułowane Creole Angel, które znalazło się na albumie Sonnego Landretha wydanym w 1995 roku. Płyta ta nosiła tytuł South of 110. Sonny Landreth i Mark Knopfler.

Powszechnie znana jest współpraca i przyjaźń Erika Claptona z Markiem Knopflerem, no i też powszechnie jest znane ich uwielbienie twórczości J.J. Cale'a. Stąd też nic dziwnego, że na albumie poświęconym J.J. Cale'owi, którego organizacją zajął się Clapton w 2014 roku, musiał pojawić się także Mark Knopfler. Z albumu The Breeze, Eric i Mark w kompozycji J.J. Cale'a, Someday.

Na koniec zostawiłem lekkiego dziwolonga, w którym podobno gra na gitarze Mark Knopfler. Ciekaw jestem, czy Państwo się zorientują, w którym miejscu w tym nagraniu słychać gitarę Marka Knopflera. No, takie sobie zadanie na zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. A tym zagadkowiczem jest Zucchero, który wykonał w sposób dla siebie nietypowy, bo w języku angielskim kompozycję Bono zatytułowaną Streets of Soul.

Douglas Oliveira i zespół The Red Dogs, czyli będzie o brazylijskim bluesie. I teraz wracam do owego olśnienia, którego doznałem w momencie, kiedy zacząłem sobie planować brazylijski program tego wydania pierwszego odcienia bluesa. Otóż olśnienie polegało na tym, że przypomniałem sobie, że dobrych kilkanaście już chyba lat temu zdobyłem 3 podwójne albumy zatytułowane Blues Popular Brasileiro, zawierające skompilowane przez Brazylijską Federację Bluesa bogatą panoramę nagrań bluesowych brazylijskich, no powiedzmy sobie na przestrzeni chyba półwiecza, jeżeli nie więcej. No i to olśnienie sprawiło, że będę mógł wypełnić program tej audycji czymś naprawdę niezwykłym, ale ta niezwykłość polega też na tym, że zbiór pod nazwą Blues Popular Brasileiro zawiera nagrania, które nas by troszkę dziwiły swoją bluesową proweniencją, ale przecież ten zbiór jest tworem ludzi, którzy znają się na brazylijskim bluesie, więc nie mnie z nimi dyskutować. Wśród nagrań, które znalazły się w tym zbiorze, jest też nagranie, które ja kocham, ale które nie kojarzyło mi się bezpośrednio z bluesem, choć być może to jest właśnie taka synteza brazylijskiego pojmowania estetyki, którą my nazywamy blues. Artysta Jorge Benjor to niewątpliwie jedna z wiodących postaci muzyki brazylijskiej, także nazwisko znane na całym świecie, bo on w swojej muzyce potrafi tę brazylijską oryginalność kojarzyć z wszystkimi współczesnymi trendami muzyki popularnej, także z rock and rollem, no i także, jak rozumiem, Brazylijczycy twierdzą, z bluesem. Utwór, który chciałbym teraz Państwu przypomnieć, może, bo chyba już go prezentowałem w różnych audycjach Radia Baobab i nie tylko, nosi tytuł troszkę demoralizujący – Alkohol. Dodatkowo jeszcze, kiedy zobaczyłem wideoklip do tego nagrania, okazało się, że głównemu wykonawcy, czyli właśnie Jorge Benjorowi, towarzyszy chór dzieci. Nie znam portugalskiego, być może tekst wcale nie zachęca do spożywania alkoholu. Może ktoś z Państwa lepiej zorientowany w tym przedmiocie będzie w stanie kiedyś mi wyjaśnić, o czym tak naprawdę śpiewa Jorge Benjor wraz z chórem dzieci w utworze Alkohol.

Wśród nagrań obrazujących bluesowe środowisko brazylijskie na przestrzeni ostatniego półwiecza znalazło się także nagranie Flory Purim. To niewątpliwie wielka dama nie tylko brazylijskiej muzyki, ale generalnie rzecz biorąc po prostu światowego jazzu. Jazz i blues w jednym stali domu, to wiadomo, stąd też dosyć naturalne wydaje mi się, że wśród tych podstawowych nagrań bluesowych wywodzących się z Brazylii znalazło się także i to Flory Purim Sweet Baby Blues.

W tym krótkim przeglądzie bluesa z Brazylii nie może oczywiście zabraknąć pewnych poloników, z którymi mieliśmy do czynienia już także w XXI wieku, bowiem artyści brazylijscy spod znaku bluesa bywali w Polsce. Mój ulubiony przykład to oczywiście Nuno Mindelis, którego miałem przyjemność zapowiadać na Suwałki Blues Festival i który tak pokochał suwalską atmosferę, że postanowił wydać wszystkie nagrania, które zostały zarejestrowane podczas jego koncertu na wielkiej scenie w Suwałkach, na płycie. Nazwał tę płytę bardzo prosto: Live at Suwałki Festival Poland. I właśnie z tego albumu proszę posłuchać Nuno Mindelisa w nagraniu Texas Bound.

Kolejny brazylijski bluesman, który bywa często w Polsce i chyba zjeździł już większość dużych i małych polskich bluesowych festiwali, to Big Gilson. Nagrywał też z polskimi wykonawcami, ale ja wybrałem z jego dyskografii utwór zatytułowany Panos e Planos, w którym Big Gilson towarzyszy na gitarze brazylijskiemu wokaliście Ricardo Werterowi.

Myślę, że najbardziej znanym brazylijskim zespołem bluesowym jest Igor Prado Band, który no, od pewnego czasu kojarzy się już bardzo wręcz z tym, co dzieje się na amerykańskiej scenie bluesowej, bo też Igor Prado zdołał tam osiągnąć bardzo poważną markę, no i nagrał także kilkanaście nagrań z amerykańskimi znakomitościami bluesa, stąd nic dziwnego, że jest także postrzegany z europejskiego kontynentu jako znacząca postać w naszej muzyce. Z albumu Igora Prado zatytułowanego Upside Down mój ulubiony numer zatytułowany Dancing Senorita.

pociągu. Słuchamy brazylijskich bluesmenów, czyli Bebados Habilidosos i Mr. Jack.

Teraz będzie nagranie współczesne, bardzo z 2021 roku, też po portugalsku brzmi nazwa zespołu i w zasadzie wykonawca wykonuje wszystkie utwory również w tym języku. Ale to już nie są Brazylijczycy, tylko Portugalczycy. Nazywają się Oni Blues i chyba już byli premierowo w którejś z naszych audycji, ale ich prawda i taka prostota wykonania tak mnie urzekła, że postanowiłem dorzucić ich nagranie zatytułowane Madame Cabernet do zestawu brazylijskiego. Oto Oni Blues.

0: curso de sommelier.
1: No dobrze, no to umówmy się, że troszkę teraz na zakończenie zejdziemy ze ścieżki brazylijskiej, ale pozostaniemy w klimacie bluesa latynoskiego. Cesar Valdomir to jest z kolei Argentyńczyk, który ze swoim zespołem The Blue Midnight nagrał też w 2021 roku album zatytułowany Working for the Blues. Tutaj atrakcją jest współudział w nagraniu tego zespołu Johna Primera, znanego też nam z występów w Polsce. Oto jak Cesar Valdomir ze swoimi The Blue Midnight interpretuje jedno z najsłynniejszych nagrań Jimmy'ego Reeda zatytułowane Baby, What You Want Me To Do.

No a już na zupełny koniec tego latynoskiego wydania pierwszego odcienia bluesa dwa nagrania José Ramireza, który jest z urodzenia Portorykańczykiem. Dosyć niedawno prezentowałem jego nagrania i odzew ze strony państwa był bardzo pozytywny, więc myślę, że to będzie miłe, kołyszące zakończenie tego wydania pierwszego odcienia bluesa. José Ramírez z albumu Here I Come w dwóch nagraniach. Tytułowym Here I Come, no i takim na pożegnanie. Goodbye Letter. To był pierwszy odcień bluesa. Przez radio mówił Jan Chojnac.

0: רדיו באובאב.
1: Dzień dobry, jestem Wojciechem Zaglewskim. Pan Jan prosił mnie, żebym opowiedział coś o baobabie, więc niewiele wiem o owej roślinie, natomiast wiem troszkę o radiu, którego Państwo słuchacie i którego słuchać powinniście i do którego słuchania serdecznie Państwa zapraszam, namawiam, proszę, błagam, słuchajcie i wspomagajcie.
0: Radio Baobab.

tuż na początku 2025 roku. No i to can't catch a break. No, nie ma chwili odpoczynku, można powiedzieć. Rzeczywiście, Tommy Castro nie ustaje.

Także chyba w styczniu 2025 roku ukazał się kolejny album firmowany przez Boba Corritore. Bob Corritore and Friends. To jest absolutnie niesłychana i chyba jakaś niezmierzona kopalnia nagrań, które gromadzi Bob Corritore w swoim archiwum, a które są dokonywane tuż w zasadzie przy miejscu, w którym on rezyduje, mieszka i zarabia, bo przy jego słynnym klubie w Phoenix w Arizonie. Co pewien czas układa kilkanaście nagrań w zestaw albumowy, no i wypuszcza ku mojej radości, bo są to zazwyczaj najbardziej bluesowo-bluesowe nagrania współczesne. Tak też się ma i w tym przypadku Bob Corritore and Friends, tytuł albumu Doing the Shout, a przed nami Bob Corritore jako producent i harmonijkarz, a w roli głównej wokalistki Norah Jean. It's my life.

Teraz będzie pareczka nagrań, które świadczą o moim obiektywizmie. Chyba, tak mi się wydaje. Otóż po pierwsze, Iwan Nicole Bell, absolutna debiutantka także i w moich audycjach w tym roku, no i debiutantka też jeśli chodzi o fonografię amerykańską, bo to jest jej pierwsze większe przedsięwzięcie, osoba bardzo młoda, ale bardzo wszechstronna, bo i komponuje, i śpiewa, i, co też bardzo ważne, gra na gitarze. Nazywa się Iwan Nicole Bell i z jej pierwszego albumu zatytułowanego Shades of Blue za chwilę usłyszymy River, jej własną kompozycję świadczącą o jej dużej inwencji twórczej. Jako drugie nagranie wybrałem utwór zatytułowany If God is a Woman z albumu Larkin Poe zatytułowanego Bloom. Tutaj nawiązuję do tego mojego obiektywizmu. No, Larkin Poe bardzo szanuję, więc wręcz wspieram we wszystkich możliwych kierunkach, ale wydaje mi się, że ten album jest, przynajmniej jeżeli słucha się całości, dosyć jednostajny i taki troszkę mnie nużący. Być może dlatego, że to jest album, którego produkcją zajął się małżonek jednej z uczestniczek duetu Larkin Poe, a nie one same. No ale to proszę ocenić. A więc Evan Nicole Bell, River i Larkin Poe, If God is a Woman.

Wśród tych nowalijek pierwszego kwartału 2025 roku są też dwie płyty, które zwróciły moją uwagę i które mi się bardzo podobają, a których autorami są małżeństwa. Drew i Ellie Holcomb. Dotychczas zachwalałem twórczość Drew Holcomba i jego zespołu i parokrotnie dawałem o tym znać w moich audycjach. No a tym razem Drew zdecydował się na nagranie płyty wspólnie ze swoją żoną Ellie i muszę powiedzieć, że nadal bardzo ta ich wspólna twórczość przypada mi do gustu. Rain or Shine, album nosi tytuł Memory Bank, no a wykonawcy to właśnie Drew i Ellie Holcomb. A drugie małżeństwo to państwo Trotter, Michael i Tania, czyli The Warren Treaty. No tutaj chyba nie potrzeba większych komentarzy, bo wielokrotnie już zachwalałem ich dynamizm, ich wspaniałą muzykalność, no i to, że potrafią niemal ze wszystkiego zrobić coś na kształt przeboju, nie tracąc nic ze swojego przywiązania do muzyki korzeni. Album Plus One z pierwszego kwartału 2025 i z tego albumu Mr. Fun. A więc Warren Treaty jako druga część tej pareczki, a przedtem Rain or Shine w wykonaniu Drew and Ellie Holcomb.

pierwszym kwartale 2025 roku przypomniał się też nam Jimmy Vivino, zasłużony kompozytor, gitarzysta, no, a także uczestnik takich sławnych amerykańskich talk show, jako jeden z tych, który organizował podkłady muzyczne. Album nosi tytuł Gonna Be Two of Those Days. Na płycie dali o sobie znać także goście Jimmy'ego Vivino. Ja wybrałem utwór, który nagrał on z Johnem Sebastianem, a utwór nosi tytuł Back Up the Country.

0: That's it. That's all there is.
1: Pretty much.
0: That's all there is to it.
2: Nasz dobry, można powiedzieć, znajomy z festiwalu Rawa Blues, The Reverend Peyton's Big Damn Band, zaprezentował nową płytę w pierwszym kwartale 2025 roku. Album nosi tytuł Honeysuckle i zawiera niby bardzo tradycyjne w formie, ale jednocześnie niesie ten album w sobie no, taką współczesność odmienności wielebnego Peytona. Oto z albumu Honeysuckle utwór zatytułowany Freeborn Man.
3: Somebody had to go. Had it all for the first time when I was 4 years old.

A teraz zagadka, dla mnie samego ciągle zagadka, bo już kiedyś, być może, że w którejś z audycji w Radiu Nowy Świat mówiłem o tym, że mam nagrania, mam tytuły, mam nazwę wykonawcy i absolutnie nie wiem, kto to jest, bo w sieci nie można dojść do prawdy. Formalnie firmuje ten album ktoś, kto nazywa się L. Barry. L. Barry. Płyta nosi tytuł Midnight Blues. Za chwilę usłyszą Państwo utwór tytułowy z tego właśnie albumu. Natomiast kto naprawdę stoi za aparatem wykonawczym, nie wiem. Bardzo bym był zobowiązany, gdyby ktoś z moich słuchaczek i słuchaczy dał mi znać, kogo tak naprawdę słuchamy. Midnight Blues, L. Barry.

Młody brytyjski harmonikarz, objawienie brytyjskiego rynku sprzed kilku lat, Will Wilde, zademonstrował w pierwszym kwartale 2025 roku album zatytułowany Blues is Still Alive. No, bardzo pięknie, prawda? Kilkanaście miesięcy wcześniej Will Wilde zaistniał na albumie Waltera Trouta, który usłyszał go podczas swojej trasy w Wielkiej Brytanii, zaprosił do nagrania płyty, a teraz Will Wilde odwzajemnił się swojemu starszemu koledze i oto jak wspólnie wykonali utwór Blues is Still Alive.

A teraz bloczek. Bloczek składający się z trzech nagrań. Trzech nagrań trzech wspaniałych wokalistek. Zizi Ward z albumu Liberation, utwór zatytułowany Grinning Your Face. Następnie Dorothy z płyty The Way w towarzystwie Slasha w nagraniu Tombstone Town i nasza wspaniała Joanna Knitter, która zademonstrowała w pierwszym kwartale 2025 roku świetny album zatytułowany Distant Blues. I oto ona w nagraniu Zdychaj. Zizi Ward, Dorothy i Joanna Knitter, oczywiście ze swoim Blues and Folk Connection.

jednym z najjaśniejszych punktów na mojej liście nowości pierwszego kwartału 2025 roku jest album filmowany przez Kennego Wayna Shepherda i Bobby'ego Rusha. To płyta, o której już wielokrotnie mówiłem i którą zachwalam i będę zachwalał, bo jest to fantastyczne, współczesne odniesienie do bardzo autentycznych bluesowych korzeni. Album nosi tytuł Young Fashioned Ways, a ja wybrałem z tej płyty do tego wydania pierwszego odcienia bluesa You So Fine.

Southern Avenue, które niejako odkryliśmy dla polskiej publiczności, a może nawet i szerzej dla Europy, kiedy zadebiutowali w Europie właśnie na Suwałki Blues Festival, bo zostali zauważeni przez nas. No i teraz po dobrych kilku latach i kilku płytach jest nowy album zatytułowany Family. Z tej płyty utwór zatytułowany Back to What Feels Right.

11, czy może bardziej 11, to tytuł nowej, wydanej właśnie w 2025 roku, 11 już studyjnej płyty fantastycznego zespołu Colosseum. No, oczywiście nie mogło zabraknąć tej pozycji wśród nowalijek pierwszego kwartału 2025 roku. Oto współczesne Colosseum w nagraniu No More Second Chances.

Prezentację nowalijek fonograficznych pierwszego kwartału 2025 roku kończymy fragmentem płyty Popa Chubby, płyty w całości dedykowanej pamięci i twórczości Freddiego Kinga. Album nosi tytuł I Love Freddie King. Oto Popa Chubby w duecie z Bobby Rushem w nagraniu My Credit Didn't Go Through. To był pierwszy odcinek Bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki. Blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Haha, nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

We śnie dbaj o miłość, miłość to wątły kwiat. Płatki

0: Fantastic Negrito to jest dla mnie taki przykład człowieka, który bardzo długo walczy o uznanie, ale swoim uporem i ciężką pracą dochodzi do niesamowitych efektów, prawda?
1: Ale on też już od dłuższego czasu ma taką ugruntowaną pozycję na rynku, wydaje mi się, i ona po prostu jest bezdyskusyjna w tej chwili.
0: Podobnym przykładem jest dla mnie Robert Finlay, który kilka dni temu pokazał swój najnowszy singiel i podobnie jak całą poprzednią jego płytę, najnowszą piosenkę wyprodukował Dan Auerbach z zespołu The Black Keys. Nowa piosenka Roberta Finlaya nosi tytuł Sharecropper's Son.

A teraz będzie coś z zupełnie innej beczki. Taki irlandzki artysta Gough. Nie wiem jak państwo, ale ja ostatnio mam trochę takie jakieś zaburzenie czasoprzestrzeni przez przesilenie wiosenne i przez to, że wszyscy pracujemy dużo w domach i czasami wszystko mi się miesza i jakoś ten tytuł przyciągnął moją uwagę. A tytuł brzmi Friday on a Tuesday, czyli piątek we wtorek.

0: Ze zdziwieniem zorientowałam się, że ten artysta, Gaw, wcale nie jest jakiś bardzo popularny. Choć ten utwór znalazł się na kilku ważnych playlistach, ale wygląda na to, że ten artysta dopiero właśnie swoją popularność zdobywa i może fajnie, bo ma w sobie coś takiego rozluźniającego. Nie sądzisz?
1: Absolutnie tak. A teraz będzie artysta, którego Państwo znają, my znamy i niezwykle lubimy. I przychodzi taki moment, kiedy należy, przynajmniej jeżeli chodzi o nas, o mnie i o Górecką, posypać trochę głowę popiołem. No, o co mi chodzi? Jakiś czas temu zorganizowaliśmy konkurs, a nagrody do tych osób, które ten konkurs wygrały, nie dotarły. Otóż zostały one wysłane, słowo honoru, i już niedługo do Państwa dotrą. Mówię o tym dlatego, że chcieliśmy zorganizować nowy konkurs. Otóż Michał Kielak jakiś czas temu wysłał nam swoją nową płytę i ku naszej ogromnej radości pomylił się i wysłał te płyty dwie. W związku z tym stwierdziliśmy...
0: Wysłał ją po prostu dwa razy.
1: Dlatego też stwierdziliśmy, że zorganizujemy nowy konkurs, który będzie dotyczył nowej płyty Michała Kielaka. Mamy dla Państwa jedną płytę, bo jedną musimy zostawić dla siebie. Chcielibyśmy Państwu zadać teraz pytanie, a osoba, która wygra, po prostu otrzyma nową płytę Michała Kielaka, udzielając odpowiedniej według nas odpowiedzi.
0: To żeby nie było za łatwo, pytanie jest podwójne. Kto śpiewa w następnym utworze z Michałem Kielakiem w duecie i za co lubimy Michała Kielaka? Najciekawszą odpowiedź oczywiście nagrodzimy, a odpowiedzi prosimy wpisywać na naszym poście grupie facebookowej Słuchacze Radia Baobab, poście bieżącym dotyczącym tej audycji.
1: Przed Państwem Michał Kielak i gość w piosence, tak jak pierwszy raz, z najnowszej, najlepszej płyty Michała Kielaka, zatytułowanej Unique.

W ostatnim czasie zauważamy ogromny wysyp doskonałej, nowej, ale również przede wszystkim polskiej muzyki i to będzie dla mnie taki dobry przykład. Chodzi o wcześniej zupełnie nieznany mi zespół, ale chłopcy podesłali mi całą swoją płytę, która już 10 maja ukazuje się w formie fizycznej i można ją sobie zamówić. Chodzi tutaj o zespół Tupolew z Ostrołęki. Płyta będzie zatytułowana Ślepy, Głuchy, Niemy, a z tejże płyty drugi kawałek, który nosi tytuł Potrzebuje krwi.

O, droga na Ostrołękę. Taki głupi żart. A teraz będzie trochę instrumentów dętych. Państwo już wiecie, że bardzo lubimy. I tym sposobem wysłuchamy teraz utworu Maraka zespołu Black Market Brass. Trochę afrykańskich rytmów na rozbudzenie.

0: Jak już Państwo wiecie, w niektórych częściach świata koncerty odbywają się od jakiegoś czasu. Chodzi mi na przykład o Nową Zelandię czy Australię, a z Australii pochodzi nasz ulubiony zespół, czyli The Teskey Brothers, którzy to...
1: Ulubiony?
0: No, my mamy mnóstwo ulubionych zespołów, właściwie wszystkie zespoły są ulubione.
1: Nasze serduszko jest bardzo pojemne.
0: Tak, jest ogromne, w związku z czym mieści się tam niezliczona ilość bandów i różnych wykonawców. Z tejże radości związanej z koncertowaniem, jakiś czas temu The Teskey Brothers pokazali światu swoją wersję Never Tear Us Apart.
2: Would you please welcome on stage The Teskey Brothers?

Ja w ogóle nie jestem obiektywna w stosunku do Teski Brothers, bo bardzo ich lubię i nie umiem oceniać. Po prostu biorę ich jak leci. A teraz będzie trochę coś szalonego, ale ja ostatnio potrzebuję jakichś bodźców, żeby się rozbudzać. Naprawdę nie wiem, czy Państwo też tak macie, że tak śpicie dużo w ostatnim czasie tego przesilenia wiosennego i przedłużenia tej takiego przedwiośnia zimnego, ale ja naprawdę tak mam. I zupełnie przez przypadek natknęłam się na plebiscyt koncertów Tiny Desk i okazało się, że w czołówce jest koncert, którego nie widziałam. I w ogóle, że to są jacyś zwariowani ludzie, młodzi, nazywają się Superorganizm i specjalnie dla państwa ich utwór The Prawn Song, o krewetce oczywiście, w wykonaniu właśnie z tego koncertu, bo można posłuchać, jak wykorzystali takie różne historie, jak słomka, szklanka z wodą, miska z wodą i różne takie zabawne rzeczy. Polecam zresztą obejrzeć ten koncert, bo wyraz twarzy głównej wokalistki, taki po prostu zupełnie niewzruszony, bardzo mnie bawi. No i taka banda młodych, kolorowych ludzi. Superorganizm.

kilka dni po śmierci Chrisa Cornella oddała mu hołd. Tego nagrania nie będziemy prezentować, bo jest po prostu trochę za długie, ale serdecznie polecam. Zamiast tego proponuję piosenkę noszącą tytuł Sunrise, którą na pewno Państwo znacie, ale posłuchajcie Państwo, jak zmienia się ostatnio, no życząc jej głos, o czym ona sama bardzo często ostatnio wspomina.

nowy utwór Billie Eilish i celowo wrzucam ten utwór do tej audycji, bo wiem, że wielu z naszych słuchaczy pewnie by nie sięgnęło po utwór Billie Eilish, bo nie słuchają muzyki popowej, a ten utwór tak naprawdę nie jest popowy, to jest piękna melodia, niemalże folkowa, wykonana w sposób akustyczny. Niech się samo broni. Billie Eilish i Your Power.

0: Co ładna melodia, nie, Sosnowski?
1: Nie, no, przepiękna, ale ty doskonale wiesz, że jeżeli chodzi o Billie Eilish, to ja uważam, że to jest, pod względem melodii, to jest jedna z absolutnie najciekawszych artystek ostatnich lat. Dla mnie te melodie, nie wiem jak ty uważasz, ale one są bardzo, bardzo klasyczne i bardzo, bardzo filmowe, bo wystarczyłoby tak naprawdę rozpisać to na kwartet smyczkowy i uzyskalibyśmy taką bardzo klasyczną, romantyczną rzecz. Naszą audycję zakończymy dwoma utworami, których umieszczenie w tejże audycji może się wydawać dyskusyjne, ale my lubimy prowokować, dlatego chcemy Państwa sprowokować do wysłuchania dwóch dyskusyjnych utworów.
0: Niedyskusyjnych, dlatego że absolutnie nie uważamy, że ich jakość jest niewystarczająca. Wręcz przeciwnie, uważamy, że jakość tych kawałków jest tak wysoka, że zasługują na to, żeby je zaprezentować. Natomiast pojawia się element muzyki elektronicznej, takiego bitu, no, bicik, który może nie wszystkim z Państwa podejść. Natomiast uważamy, że te utwory są na tyle dobre i mają w sobie coś, że warto, żebyście Państwo posłuchali. Może się pogibacie przy nich, a może pożegnacie się z nami wcześniej, ale zachęcamy, żeby dotrwać naprawdę do ostatniego numeru.
1: Piosenka projektu Prometh, która nosi tytuł, ta piosenka nie jest smutna.

0: I to też ciekawe, że akurat te dwa ostatnie numery to są numery polskie. I teraz będzie moje odkrycie. Niesamowite, na pewno kojarzycie Państwo zespół Happy Set. Wokalista tego zespołu, czyli Kuba Kawalec, teraz wydaje solową płytę. I pierwszy singiel z jego solowego projektu wykonuje razem z Aną Andrzejewską. Utwór nosi tytuł Zdechłam. Ale naprawdę bardzo nam przypomina stylistycznie Ludwika Goransona, kompozytora filmowego, który stworzył muzykę m.in. do filmu Tenet. A ja z kolei chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na tekst, który uważam, że jest bardzo poruszający. Bardzo poruszający z kobiecej perspektywy i to jest zawsze ciekawe, kiedy kobiety podejmują temat z męskiej perspektywy, a mężczyźni z kobiecej. Zazwyczaj takie ćwiczenie z empatii robi bardzo dobrze na sztukę i na życie.
1: I tym optymistycznym, można by rzec, akcentem...
0: Zwłaszcza z tytułem Zdechłam.
1: Życzymy Państwu spokojnej nocy
0: lub dnia, w zależności w jakiej szerokości geograficznej Państwo nas słuchacie.
1: Piosenki specjalnie dla Państwa prezentowali
0: Górecka
1: i Sosnowski. Do usłyszenia.

0: Radiu Baobab słuchali Państwo popularnej w kraju i za granicą audycji
1: Barszcz
2: Sosnowskiego,
1: Ligurecka
2: i Sosnowski
1: trują
2: o muzyce.
0: Radio Baobab.

Kolejny album, a w zasadzie to jest albumisko, kwalifikuje do kategorii wydarzenia. No bo nie można odmówić Joe Bonamassie, że spowodował zamieszanie i można to ocenić właśnie jako wydarzenie w świecie fonografii, kiedy to okazało się, że zrealizował potężne dzieło fonograficzne poświęcone B.B. Kingowi z okazji stulecia jego urodzin. Ukazały się różne wersje tego wydawnictwa, takie podstawowe to są dwie płyty CD, na których znalazły się 32 nagrania bardzo różnych wykonawców spod znaku bluesa współczesnego, no a wszystkim patronuje Joe Bonamassa. Skoro on patronuje, to posłuchamy też jedynego zresztą na tym albumie nagrania firmowanego właśnie przez niego. To stary numer Denisa Walkera i Roberta Creya zatytułowany Playing with My Friends, Joe Bonamassa z albumu B.B. King's Blues Summit 100.

tym zestawie znajdą się dwie pozycje, które określam mianem wybitne. Pierwsza to album Lucindy Williams zatytułowany World's Gone Wrong. Album, zwłaszcza w wersji tekstowej, bardzo dramatyczny, poświęcony współczesności, którą Lucinda Williams ocenia krytycznie. Jest kilkoro gości, których zaprosiła Lucinda do tego właśnie przedsięwzięcia. Wśród nich znalazła się także Mavis Staples. Oto w ich wykonaniu utwór zatytułowany So Much Trouble in the World.

I teraz złapałem się na tym, że w zasadzie nie wiem, do jakiej kategorii zaliczyć kolejny album firmowany przez brytyjską wokalistkę Ailes Bailey. Płyta nosi tytuł Can't Take My Story Away. No i tutaj muszę powiedzieć, że to jest po prostu dla mnie takie pozytywne zaskoczenie faktem, że można we współczesności nagrać album bardzo tradycyjny, bardzo nawiązujący do takiej rzeczywistości lat 60. i 70. i odnieść tym sukces. No oczywiście sukces na miarę lokalną i na miarę taką, jaką można dopasować do tego rodzaju stylistyki. Alice Bailey zaśpiewa Growing Roots.

Kolejna płyta to album Vana Morrisona i ten album kwalifikuje do kategorii ciekawostki, bo szykowano nas, odbiorców, na coś, co miało nas powalić, mówię nas, fanów bluesa. Album nosi tytuł Somebody Tried to Sell Me a Bridge i Van Morrison zaprosił do realizacji tej płyty kilkoro wspaniałych, współczesnych artystów z kręgu bluesa. No a tymczasem ja oceniam ten album jako taką lekką zbieraninę, na prędce dosyć upichconą, a szczerze powiem, że najbardziej podoba mi się na tej płycie tytułowy utwór Bez gości, wykonany przez samego Morrisona i oczywiście przez niego też skomponowany. Somebody tried to sell me a bridge.

Płyta One Mississippi Ricka Bibba to dla mnie bardzo przyjemny powrót. Powrót do korzeni, bowiem jedna z poprzednich płyt Ricka Bibba była dla mnie absolutnie niestrawna. Mianowicie chodzi o album, na którym on wspólnie ze swoją żoną interpretowali ludowe pieśni północnych ludów zamieszkujących Skandynawię. Ta płyta to jest album korzenno-korzenny. Nosi tytuł One Mississippi i usłyszymy z tego albumu utwór zatytułowany This One Don't.

0: This one don't.
1: Kolejny zestaw nagrań to zestaw z kategorii ciekawostki. Flying Mojito Brothers, duet DJsko-producencki z Wielkiej Brytanii, który od dobrych kilku lat zajmuje się przywracaniem do aury tanecznej starych numerów około bluesowych, głównie wykonawców amerykańskich z lat 70., trochę 80. Wśród ulubionych nagrań i artystów, których obrabiają Flying Mojito Brothers, znajduje się Tony Joe White, którego kilka mało znanych piosenek doczekało się współczesnej obróbki. Oto Flying Mojito Brothers w utworze Tonego Joe White'a zatytułowanym Woman. To co ważne, że w tym nagraniu został zachowany prawdziwy głos i prawdziwa linia melodyczna samego Tonego Joe White'a.

Gareth T. Willey, przedstawiciel jednego z tych podstawowych narodów, które zamieszkiwały kontynent amerykański, zanim biały człowiek tam się pojawił. Nazywa się Gareth T. Willey, gra na gitarze, śpiewa, komponuje. Młodziak, 20-paroletni, a brzmi tak, jakby urodził się w Teksasie i terminował u tamtejszych wykonawców współczesnego bluesa. Gareth T. Willey z albumu Bill's Cafe. Utwór nosi tytuł High Beam Blues.

kategorii powroty znajduje się album The Alexis P. Sather Band zatytułowany Just Stay Live. I rzeczywiście jest to album koncertowy. Alexis P. Sather to niezwykła wokalistka dysponująca absolutnie rozpoznawalnym głosem i jakżeż oryginalnym. Kiedy słyszy się po raz pierwszy, jak śpiewa pani Alexis P. Sather, mamy niemal pewność, że tym wykonawcą jest mężczyzna. Ale Alexis P. Sather to fantastyczna dama współczesnego bluesa i blues soulu. Z albumu Just Stay Live Alexis P. Sather ze swoim zespołem w utworze Hold the Time In.

Powroty. Miły Powrót to nowy album Willie and the Bandits, zaprzyjaźnionego z naszym cyklem zespołu z Wielkiej Brytanii, prowadzonego przez Willego Edwardsa. Wielokrotnie prezentowałem nagrania Willie and the Bandits w Radiu Baobab, także współorganizowałem koncerty, niektóre z nich nagrywane, dlatego z szczególną sympatią darzę tego właśnie wykonawcę. Album z pierwszego kwartału 2026 roku nosi tytuł Salt Roots, a my usłyszymy Willie'ego and the Bandits w nagraniu Know My Name.

To będzie drugi album, który zaliczam do pozycji wybitnych. Tedeschi Trucks Band, płyta Future Soul. Wybitna, a jednocześnie zaskakująca. Zaskakująca formą, w jakiej zaprezentowano nagrania na tej płycie, bowiem okazuje się, że Tedeschi Trucks Band mogą także nagrywać po prostu ładne, krótkie piosenki, które oczywiście później w trakcie koncertów rozwijają w typowy dla siebie jam-bandowy sposób. Z albumu Future Soul Tedeschi Trucks Band w nagraniu Who Am I?

I kończymy kolejną ciekawostką. Ta ciekawostka to zbiór nagrań zaczerpniętych z absolutnie gigantycznego archiwum nagrań zgromadzonych przez Boba Coritore, amerykańskiego harmonikarza, organizatora życia muzycznego, no i właśnie specjalisty od pozyskiwania nagrań, których dokonuje w swoim klubie w Phoenix w Arizonie. Ma tych nagrań setki, jeżeli nie tysiące, i z częstotliwością raz, a nawet dwa razy do roku robi z tych nagrań kompilację. Ta, która ukazała się w pierwszym kwartale 2026 roku, nosi tytuł Ernestine Blues. A ja z tego albumu na zakończenie tej audycji Pierwszy odcień bluesa wybrałem utwór, w którym usłyszymy Tonego Colemana, znanego przede wszystkim jako perkusistę, który spędził prawie 30 lat u boku B.B. Kinga, no a u Boba Coritore nie tylko bębnił, ale i zaśpiewał. Utwór nosi tytuł How'd You Learn to Shake It? To był pierwszy odcień bluesa, przez radio mówił Jan Chojnacki.

Radio Baobab to radio bez reklam, nawet bez wskazań sponsorskich, czyli po prostu muzyka i słowo. Utrzymujemy się dzięki hojności patronek i patronów. Jest bardzo prosty sposób, żeby dołączyć do tego zacnego grona. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę adresową następujący krótki tekst. patronite.pl/blueschojnacki, blueschojnacki pisane łącznie. Pod tym adresem pełna informacja, jak nas wspomagać. Radio Baobab jest radiem bez reklam. Nawet bez wskazań sponsorskich. Tylko muzyka i tylko dobre słowo.

z najbardziej zasłużonych prezenterów brytyjskich radiowych. Zmarły w 2017 roku. Głos, który towarzyszył mi w radiowych wędrówkach po mojej ukochanej muzyce bluesowej, rytm and bluesowej w latach 60. i 70. Brian Matthew był disc jockeyem w wielu brytyjskich przedsięwzięciach antenowych, no ale przede wszystkim był najmocniej osadzony w BBC. I właśnie ukazał się kolejny album z takiej sesji Live at the BBC. Wiele albumów ukazało się pod tym hasłem, nagrywali bowiem dla BBC najsłynniejsi wykonawcy swojego czasu, począwszy od The Beatles, The Rolling Stones, no a skończywszy na tych, którzy dzisiaj są także znaczącymi wykonawcami muzyki popularnej. The Pretty Things zostali uwiecznieni na wielopłytowym albumie zatytułowanym właśnie Live at the BBC i nietypowość tego właśnie albumu polega na tym, że zawiera on nie tylko nagrania z początkowego okresu grupy Pretty Things, ale także z tego bardziej współczesnego, prawie że doprowadzono to wszystko do teraźniejszości, bo do 2018 roku. A to wszystko dlatego, że The Pretty Things, choć mieli okresy przerw w swojej działalności, to w zasadzie do 15 maja 2020 roku prowadzili działalność nagraniową i koncertową. A ta data, 15 maja, to data śmierci Phila Maya, wokalisty i frontmana tego zespołu. I dlatego też zdecydowałem się, żeby oddać znaczną część anteny Nowalijek spod Baobabu właśnie na nagrania The Pretty Things z BBC. Rozpoczęliśmy od Big Boss Man, to był rok 1964, a teraz zrobimy sobie taki bloczek od 1964 roku aż do 2018. Kolejno posłuchamy dwóch nagrań z 64 roku i będą to słynne przeboje The Pretty Things, czyli Don't Bring Me Down i Roadrunner. Potem połowa lat 70. Z tego czasu The Pretty Things wykonają Route 66 i na koniec wreszcie z 17 lipca 2018 roku The Pretty Things wykonają słynny numer Williego Dixona Can't judge a book by looking at the cover. The Pretty Things.

dalszym ciągu tego wydania nowali Ekspod Baobabu będziemy już mieli do czynienia wyłącznie z nowymi nagraniami, które nie mają żadnego historycznego, archiwalnego charakteru. Zacznijmy od Johna Hayata, którego album zatytułowany Leftover Feelings już w pewnych fragmentach był wcześniej prezentowany w audycjach Radia Baobab, no ale w końcu maja 2021 roku cały album został wreszcie udostępniony wszystkim fanom, no i z tej okazji John Hayat wykona Mississippi Phone Booth.

John Hyatt to czysta Amerykana, bo choć niektórzy uważają, że on jest trochę country, inni uważają, że on jest trochę bluesowy, inni, że po prostu to jest świetny wokalista i tekściarz, który ma bardzo własny kierunek. A teraz przejdziemy do wykonawczyni, która no, jest wprawdzie kwalifikowana w przegródce country, ale swoim poprzednim albumem, wydanym w 2017 roku, Shannon McNally podkreśliła swoje korzenie irlandzkie. Zatytułowała tę płytę Black Irish. No i to był taki dowód, że muzyka country, o czym wszyscy przecież wiemy, ma znaczne w sobie elementy ludowej muzyki irlandzkiej. No tym razem nie ma już nawiązań do Irlandii, są natomiast nawiązania bezpośrednio do najlepszej klasyki muzyki country, czyli do kompozycji Waylona Jenningsa. Shannon McNally zdecydowała się nagrać album zatytułowany The Waylon Sessions. No i właśnie z tej płytki teraz dwa nagrania. Pierwsze, w którym towarzyszy Shannon Rodney Crowell, tytuł I Ain't Living Long Like This i potem jeszcze I'm a Rambling Man. Oto Shannon McNally w repertuarze Waylona Jenningsa.

Brzmią trochę tak, jakby też byli Southern Rockowym zespołem z południa Stanów Zjednoczonych, ale to są Australijczycy. The Blind Pilots zaprezentują się w utworze zatytułowanym Probably Think of You, a ten ich album z 2021 roku nosi tytuł All Kinds of Crazy.

A teraz mamy krajową nowalijkę, o której pewnie jeszcze będę wspominał w innych audycjach Radia Baobab, a także pewnie i w Nowym Świecie, gdzie być może uda się porozmawiać bezpośrednio z głównym bohaterem tej płyty, czyli z Markiem Makaronem Motyką. Tym razem Marek Makaron nie pisze się tak jak zazwyczaj, czyli ten makaron tak jak na opakowaniu od zwykłych kluchów, tylko Makaron. No tak jak McCartney czy podobne nazwiska o szkockim pochodzeniu. A to dlatego, że cała płyta Marka Motyki w warstwie tekstowej jest oparta na poezji szkockiego barda Roberta Burnsa, którego teksty przełożył na język śląski pan Mirosław Syniawa, poeta śląski. Zauroczony przesłaniem poezji Burnsa doszedł do wniosku, że to przesłanie jest tak dobrze współgrające z rozumieniem poezji życia przez Ślązaków, że postanowił znaczną część twórczości Roberta Burnsa przełożyć na śląski. No a z tej jego twórczości Marek Makaron wspólnie z przyjaciółmi, czyli z Tomaszem Bieńkiem i Jackiem Raciborskim, zrealizowali płytę zawierającą 11 nagrań. To tyle na razie, bo będę rozwijał ten temat w różnych audycjach późniejszych Radia Baobab. A teraz zapraszam do wysłuchania dwóch śląskich wersji poezji Burnsa. Kontent z małego, rod jak mi przybydzie i ta moja ślubno pierie mnie. Marek Makaron Motyka, śpiew i gitara, Tomasz Bieniek, gitara i stompbox i Jacek Raciborski, gitara basowa i mandolina.

0: Kolejna nowalijka, czyli album, nosi tytuł Surrender i firmuje tę płytę Clarence Spady. To już nie najmłodszy bluesista ze Stanów Zjednoczonych, urodzony w New Jersey, ale brzmiący tak, jakby wszyscy jego przodkowie i on sam urodził się w Delcie. Niedawno ukończył 60 lat, miewał drobne sukcesy w postaci nominacji do Blues Music Awards, no a w 2021 roku ukazał się jego album zatytułowany właśnie Surrender i z tej płytki wybrałem takiego bluesa. Tytuł zresztą bardzo, bardzo bluesowy. Down Home Blues, Clarence Spady.
1: Shorty, you can roll the tape. Ain't nobody saw him because he's supposed to be, man. Where's that meat at, man? The grill is all hot. Hey, you're laughing time, but I'm hungry. Yeah. Nobody's acting like they hungry.
2: Tofurkey ribs?
1: What happened?
2: Tofurkey?
1: No, I thought you were supposed to call him. Come on, man. Barry in the cut laughing.

0: I zakończymy to spotkanie z Nowalijkami nagraniem klasyka ballady bluesowej, czyli Guya Davisa, którego album Be Ready When I Call You ukazał się w maju 2021 roku. Wsiądziemy wspólnie z Guyem Davisem do pociągu i odjedziemy ze stacji Nowalijki spod Baobabu, by przesiąść się już wkrótce do kolejnej audycji naszej radiostacji. Guy Davis zagra i zaśpiewa Badon Kadong Train. To były Nowalijki spod Baobabu. Przez radio mówił Jan Chojnacki.
1: All aboard the Badonkadonk Train.

Ta wersja Stand By Me powstała w 2008 roku i powstała dzięki uczestnictwu w nagraniu, czy też w nagraniach, a dlaczego w nagraniach, to się zaraz okaże, następujących wykonawców. Roger Ridley. No, postać mało znana, no bo wówczas był on absolutnie szerzej nieznanym ulicznym muzykiem z Los Angeles. Dalej na harmonijce ustnej Grandpa Elliot. To z kolei już bardziej znana postać z kręgu nowoorleańskiego bluesa. Kolejnym wokalistą był Clarence Becker, urodzony na Surinamie, wokalista bazujący na co dzień w Holandii. Kolejny wokalista i gitarzysta jednocześnie Mermans Mosengo, pochodzący z Demokratycznej Republiki Konga. Kolejny artysta to Francesco Lutti, znakomity włoski gitarzysta i trochę perkusista. Żeński głos Titi Tsira z Republiki Południowej Afryki i Rajesh Vaidya, Hindus grający na hinduskim instrumencie zwanym wina. Nagranie powstało w wielu miejscach na świecie i zostało zmontowane, by przekazać światu pewną wielką i piękną ideę. A ta idea, proszę Państwa, nazywa się Playing for Change, czyli muzyka, która łączy świat. To taki wyjątkowy projekt muzyczny, który narodził się z idei mówiącej, że muzyka ma moc łączenia ludzi ponad wszelkimi granicami geograficznymi, kulturowymi i społecznymi. Playing for Change to inicjatywa producentów filmowych i muzycznych Marka Johnsona i Whitneya Krenke, która zrodziła się w 2002 roku i właśnie nagranie Stand By Me stało się początkiem tego, co przerodziło się w trwający ponad 20 lat cykl nagrań mających na celu wspomaganie charytatywnej organizacji Playing for Change Foundation. To jest organizacja, której celem jest tworzenie szkół muzycznych, edukacja młodzieży i wspieranie lokalnych społeczności poprzez muzykę. Przez te 20 parę lat fundacja założyła ponad 50 programów edukacyjnych w 16 krajach, pomagając prawie 40 tysiącom dzieci na całym świecie uczyć się muzyki. Oczywiście to wszystko było możliwe dzięki temu, że w tej akcji zaczęli uczestniczyć wielcy muzycy tego współczesnego świata i właśnie w tej audycji chciałbym przedstawić kilkanaście nagrań wywodzących się z serii Playing for Change, bo odnalazłem tam absolutne perły, a może nawet diamenty nagrań, które odświeżyły moją muzyczną pamięć. A wszystko to stało się wtedy, kiedy w lutym 2025 roku usłyszałem nową wersję słynnego przeboju Steve'a Millera Fly Like an Eagle, właśnie zrealizowaną dla Playing for Change. I od tej właśnie wersji Fly Like an Eagle rozpoczniemy tę prezentację.

Poza samym Steve'em Millerem usłyszeliśmy w tym nagraniu także Ivana Neville'a, a z tych mniej znanych artystów wspomnianego wcześniej Mermansa Morengo z Republiki Demokratycznej Kongo, który śpiewał, a na gitarze towarzyszył mu także jego rodak Jason Tamba. Jak już na wstępie wspominałem, ta audycja będzie miała charakter greatest hits wszechczasów. No bo czyż nie jest jednym z takich hitów wszechczasów wspaniała kompozycja Memphis Mini Wendell Levy Breaks, którą potem tłoczyli do swojego repertuaru muzycy Led Zeppelin. Do katalogu Playing for Change dołączył z tą piosenką jako przedstawiciel Led Zeppelin John Paul Jones, a obok niego w tym nagraniu zaistnieli także znana Państwu doskonale Susan Tedeschi, także amerykański perkusista Stephen Perkins oraz wokalistka z Nowej Zelandii Mirangi.

wśród tych utworów, które zainteresowały wykonawców składających się na grono Playing for Change, znalazła się także stara pieśń gospelowa zatytułowana Down by the Riverside. Tutaj mamy do czynienia z klasyką klasyki, czyli z udziałem Preservation Hall Jazz Band z Nowego Orleanu, no a także z naszym dobrym znajomym z różnych przedsięwzięć muzycznych i charytatywnych, czyli Cab Mo. No a poza nimi są także Titi Tsira, wokalistka z Republiki Południowej Afryki, a także Jamie Oldacker, nieżyjący już słynny perkusista, który towarzyszył Ericowi Claptonowi w nagraniach i w koncertach w drugiej połowie lat 70. I'm gonna let

0: Jednym z częstych uczestników akcji nagraniowych Playing for Change był Robbie Robertson. Oto w jego wykonaniu jego własny klasyk, czyli utwór zatytułowany The Wait. Wspomaga go w tym nagraniu Ringo Starr, no a także Lucas Nelson na gitarze i na wokalu oraz nasze dobre znajome z tego cyklu, czyli duet Larkin Poe.
1: What keys are in, Robbie? F demented.

Kiedy w 2024 roku umarł Robbie Robertson, artyści, którzy byli wcześniej związani z cyklem Playing for Change, postanowili oddać mu hołd specjalnie zorganizowaną sesją nagraniową, której przewodził włoski gitarzysta Roberto Luti. Roberto Luti wraz ze swoimi przyjaciółmi postanowili zagrać w hołdzie dla Robiego Robertsona Knocking on Heaven's Door Dylana. Poza Roberto wzięli w tym nagraniu udział Roslyn Williams z Jamajki, Twanguero, gitarzysta hiszpański i argentyński gitarzysta Nico Berechiartua.

Kolejny numer z tej listy hitów wszechczasów to Gimme Shelter Stonesów. Tym razem w roli głównej zaprezentował się tutaj Taj Mahal, któremu towarzyszy na gitarze Vastai Jackson z południa Stanów Zjednoczonych, Baseku Kouyaté z Mali na afrykańskim instrumencie strunowym, no i już prezentowana wcześniej wokalistka z Republiki Południowej Afryki Titi Tsira.

No i jeszcze jeden wielki hit Stonesów, czyli Honky Tonk Women. Powraca tutaj Keb Mo, tym razem z towarzyszeniem The California Fitwarmers. To jest zespół uliczny z Los Angeles, którego muzyka mogła uzyskać dzięki Keb Mo dużo szerszy zasięg właśnie poprzez prezentację w cyklu Playing for Change. Oto zupełnie nowa akustyczna wersja Honky Tonk Women w roli głównej Keb Mo.

Prezentowaliśmy już numery Stonesów, no a teraz będzie przedstawiciel The Rolling Stones, bo w roli głównej w tym nagraniu występuje Keith Richards. To jeden z największych hymnów Boba Marleya, zatytułowanej Get Up, Stand Up. Ponownie słyszymy w tym nagraniu Keb Moore i Roberto Luthiego.

No i teraz spostrzegłem, że ta audycja będzie znacznie dłuższa niż zazwyczaj. Nie godzina, ale przynajmniej godzina i 30 minut, a może i więcej. Więc tych z Państwa, którzy są przyzwyczajeni do godziny, to teraz pożegnam, a obiecuję, że część drugą, która teraz będzie wyemitowana, w następnych tygodniach przedstawię jako oddzielną, rozbudowaną audycję. A skoro już zahaczyliśmy o klimaty reggae, to jeszcze jeden utwór z tego właśnie cyklu. No Woman, No Cry. Sukcesja pokoleniowa, czyli w tym nagraniu usłyszymy Stevena Marleya, no ale w roli głównej niespodziewanie zaprezentuje się Gilberto Gil, czyli klasyk brazylijski. Mamy też w tym nagraniu kolejną przedstawicielkę Jamajki, czyli panią Marlon Williams. No Woman, No Cry.